0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Ochocki wziął koszyk i rzucił go na bryczkę. Co mi tam wasze rydze? Odparł zachmurzony. Straciłem 2 miesiące na rybach, grzybach, bawieniu dam i tym podobnych głupstwach. Inni przez ten czas jeździli balonem. Wybierałem się do Paryża, ale prezesowa tak nalegała, żebym u niej wypoczął. I pięknie wypocząłem, zgłupiałem do reszty. Machnął ręką, potem obie włożył do kieszeni i poszedł w las ze spuszczoną głową, mrucząc po drodze. Miły towarzysz, odezwała się z uśmiechem panna Izabela do Wokulskiego. Już będzie z nim tak do końca wakacji. Błogosławione te balony, pomyślał Wokulski. I w tej chwili uczuł, że kocha Ochockiego. Szli wąską drogą, która stanowiła granicę 2 lasów. Na prawo rosły dęby i buki, na lewo sosny. W jednym miejscu rozwidlała się droga i Wokulski chciał skręcić, ale panna Izabela zatrzymała go. Nie, nie, rzekła, tam nie idźmy, bo stracimy z oczu całe towarzystwo, a dla mnie las tylko wtedy jest piękny, kiedy w nim widzę ludzi. Weszli na polankę zamkniętą wzgórzami, na których rosły pochylone sosny. Panna Izabela usiadła na pniu ściętego drzewa, a Wokulski niedaleko niej na ziemi. Prawie rok temu byliśmy w tym miejscu na wrześniowej majówce. Było ze 30 osób z sąsiedztwa. Siedziałam na tym samym pniu i byłam jakaś smutna. I co mi się bardzo rzadko zdarza, myślałam, co też będzie za rok. Dziwna rzecz, szepnął Wokulski. Ja także mniej więcej rok temu mieszkałem z obozem w lesie, ale w Bułgarii. Myślałem, czy za rok żyć będę i o czym jeszcze? O pani. Panna Izabela niespokojnie poruszyła się i pobladła. O mnie? Spytała. Alboż pan mnie znał? Tak, znam panią już parę lat, ale niekiedy zdaje mi się, że znam panią od wieków. Czas ogromnie wydłuża się, kiedy o kimś myślimy ciągle, na jawie i we śnie. Podniosła się z pnia, jakby chcąc uciekać. Wokulski także powstał. Może według pani tacy jak ja nie mają prawa myśleć o pani. W waszym świecie nawet ten zakaz jest możliwy, ale ja należę do innego. W moim świecie paproć i mech tak dobrze mają prawo patrzeć na słońce, jak sosny albo grzyby. Dlatego niech mi pani wręcz powie, czy wolno mi, czy nie wolno myśleć o pani. Na dziś nie żądam nic innego. Każdy człowiek ma prawo myśleć, odparła panna Izabela, coraz mocniej zmieszana. Dziękuję pani. Tym słówkiem dała mi pani poznać, że w jej przekonaniu nie stoję niżej od panów starskich, marszałków i im podobnych. Rozumiem, że nawet w tych warunkach mogę jeszcze nie zyskać sympatii pani. Do tego bardzo daleko. Ale wiem przynajmniej, że już mam ludzkie prawa i że pani będzie od tej pory sądzić moje czyny, nie tytuły, których nie posiadam. Jest pan przecież szlachcicem, a mówi prezesowa, że tak dobrym jak starscy, a nawet zasławscy. Owszem, jeżeli pani życzy sobie, jestem szlachcicem, nawet lepszym od niejednego z tych, jakich spotykałem w salonach. Na moje nieszczęście wobec pani jestem także i kupcem. No, kupcem można być i można nie być. To zależy od pana, odparła już śmielej panna Izabela. Wokulski zamyślił się.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Kilka dni następnych upłynęły Wokulskiemu w sposób dziwny. Gdyby go zapytano, czym były dla niego, zapewne odpowiedziałby, że jedną z tych epok w życiu, dla których może być natura powołała na świat człowieka. Obojętny widz może nazwałby takie dni jednostajnymi, a nawet nudnymi. Ochocki sposępniał i od rana do wieczora albo kleił, albo puszczał oryginalnej formy latawce. Pani Wąsowska z panną Felicją czytały, albo zajmowały się szyciem ornatu dla miejscowego proboszcza. Starski z prezesową i baronem grali w karty. I tym sposobem Wokulski i panna Izabela nie tylko byli zupełnie osamotnieni, ale jeszcze musieli być ciągle razem. Chodzili do parku, czasem w pole, siedzieli pod wiekową lipą na podwórzu, ale najczęściej pływali po stawie. On wiosłował, ona od czasu do czasu rzucała okruchy ciastek łabędziom, które cicho sunęły za nimi. Później przyszło mu na myśl, że gdyby kazała mu rzucić się w wodę i umrzeć, umarłby błogosławiąc ją. Pewnego dnia wezwała go do siebie prezesowa. Siadaj, że panie Stanisławie, rzekła. Cóż, dobrze się u mnie bawisz? Drgnął jak człowiek przebudzony. Ja? Spytał. Nudził, żebyś się? Za rok takich nudów oddałbym życie. Tak, czasem się zdaje, odpowiedziała. Nie wiem, kto tam napisał, że człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dokoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym. Myślał, żeś co o tej cukrowni, którą mi tu radzą budować? Jeszcze nie. Nic pilnego, ale o stryju zupełnie już zapomniałeś, a on, biedak, leży niedaleko stąd, o 3 mile w Zasławiu. Może byście tam jutro pojechali? Okolica ładna, są ruiny zamku. Moglibyście bardzo przyjemnie czas przepędzić i zrobić coś z tym kamieniem nagrobnym. Zostaw go tam i tylko każ wyryć na nim te wiersze. Na każdym miejscu i o każdej dobie. Znasz to? O tak, znam. Pod zamkiem więcej bywa ludzi niż na cmentarzu. Prędzej przeczytają i może zamyślą się nad ostatecznym kresem wszystkiego na tym świecie. Nawet miłość. Na drugi dzień istotnie całe towarzystwo pojechało do Zasławia. Dopiero o wiorstę za miastem w południowej stronie leżała grupa wzgórz. Na jednym stały ruiny zamku składające się z 2 wież sześciokątnych, na drugim rosła kępa starych dębów. Gdy podróżni zatrzymali się w rynku, Wokulski wysiadł, ażeby zobaczyć się z proboszczem. Starski zaś objął komendę. Więc my, rzekł, jedziemy brekiem do tych dębów i tam zjemy, co Bóg dał, a kucharze przygotowali. Następnie brek wróci tu po pana Wokulskiego. Dziękuję, odparł Wokulski. Nie wiem, jak długo zabawię i wolę iść piechotą. Zresztą muszę jeszcze wstąpić do ruin. I ja z panem, odezwała się panna Izabela. Chcę zobaczyć ulubiony kamień prezesowej, dodała półgłosem. Brek odjechał. Wokulski wstąpił na plebanię i w ciągu kwadransa skończył interes. Proboszcz oświadczył mu, że nikt w mieście nie będzie miał pretensji, jeżeli na kamieniu zamkowym znajdzie się jaki napis, byle nie nieprzyzwoity i nie bezbożny. Dowiedziawszy się zaś, że chodzi o pamiątkę po nieboszczyku kapitanie Wokulskim, którego znał osobiście, proboszcz obiecał zająć się ułatwieniem tej sprawy.

naczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona, das Lied.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sporo aktywności. Będą łyżwy jesienią, będzie rower w Bydgoszczy. Wybierzemy się do Teatru Tańca, to w Poznaniu. I sprawdzimy, co szykuje dla nas koncertowo Igor Herbut.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nowej RMF Classic trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty, muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sporo aktywności. Będą łyżwy jesienią, będzie rower w Bydgoszczy. Wybierzemy się do Teatru Tańca, to w Poznaniu. I sprawdzimy, co szykuje dla nas koncertowo Igor Herbut.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 6.29, budzimy się, otwieramy wspólnie nowy tydzień października. Kraków budzi się z nowym prezydentem, my budzimy się z faktami z kraju i ze świata. Grzegorz Jasiński z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na pierwsze fakty.
1: Łukasz Gbała nowym prezydentem Krakowa. Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich znacząco pokonał Monikę Piątkowską, kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL. Zdobył 62,12% głosów. Prezydent elekt o 6.45 ma spotkać się z mieszkańcami na Rondzie Mogilskim. We wczorajszym wywiadzie dla RMF FM i Polsat News Łukasz Gbała mówił, czym zajmie się w pierwszej kolejności.
2: Pierwsze dwie decyzje to jest A. Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
1: Monika Piątkowska zapowiedziała, że będzie uważnie przyglądać się, czy Łukasz Gbała realizuje obietnice złożone w czasie kampanii.
3: Nie mam zielonego pojęcia, jakim prezydentem będzie Łukasz Gbała. To zależy od niego, jakim prezydentem zdecyduje się być. Ja powiedziałam, że będę oczywiście patrzyła na ręce, będę zwracała szczególną uwagę, czy decyzje, które są podejmowane przez prezydenta miasta, służą mieszkańcom naszego miasta.
1: W porannych faktach podsumujemy i skomentujemy wczorajsze głosowanie.
4: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: 9 szkół w mieście i gminie Wyszków na Mazowszu dziś i jutro zawiesza zajęcia. Poinformowała o tym wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Decyzję podjęto w związku z ostatnimi aktami agresji. Dziś Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przedstawić instrukcję reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
5: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych. To dotyczy zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli.
1: O poprawie bezpieczeństwa w szkołach Tomasz Terlikowski będzie rozmawiał z szefową resortu edukacji narodowej Barbarą Nowacką. Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24, 8:02.
0: No, o 7:00 kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego u nas. Chłodno się zrobiło, temperatura w Zakopanem spadła do 2-3 stopni, 4-5 stopni w Krakowie, 5 w Rzeszowie i Lublinie. Poniedziałek z przejaśnieniami i chmurami. Rano może popadać trochę, między innymi na terenie Wielkopolski, na Kujawach i Pomorzu. Po południu maksymalnie 14-15 stopni. Będzie trochę deszczu, ale na całe szczęście nie będą to intensywne opady. Czas na śniadanie. Chihuahua. 285 dzień roku, 12 października i co? I poniedziałek znowu? Chciałoby się powiedzieć, no tak jakoś wyszło. W zasadzie to jeszcze dni parę i będziemy za połową października. Na chłodny początek dnia. Ciepły dzień dobry ode mnie. Posyłam wam z Kopca Kościuszki w Krakowie serdeczne pozdrowienie porannie. Wasz Chris o poranku w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć. To z nami teraz Przystanek Alaska. 6.33, dzień dobry.

0: Найдивнейша музика фільмова.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: trzy przed siódmą. Te trzy tematy będą dziś najciekawsze.
1: Wybieram, przybieram w tych tematach. Po pierwsze, dziś Dzień Bezpiecznego Komputera i to jest dobra okazja w kontekście różnych doniesień z ostatnich dni, by przypomnieć sobie, że w sieci warto zachować czujność. Celem tego dnia jest promocja cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, bezpiecznego korzystania z internetu. Może więc warto sprawdzić, czy nasze hasło jest wystarczająco mocne. Może zmienić je na nowe albo zrobić podwójne zabezpieczenie. Zostawiam pod rozwagę. Po drugie, dziś zwycięzca jest jeden, przynajmniej w Krakowie, to Łukasz Gibała, który wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, no i prezydentem oficjalnie już jest. Po drugie, to gratulacje dla pana prezydenta nowego, zawsze, a dziś poznamy laureata ekonomicznego Nobla. To jedno z najważniejszych wyróżnień naukowych na świecie, przyznawane badaczom, których prace pomagają lepiej zrozumieć funkcjonowanie gospodarki i wczesnego, współczesnego świata. No i o tym trochę, kto może tego Nobla dostać, z Krzysztofem Berendą porozmawiam po dziewiątej w Śniadaniu Mistrzów, a przed nami intensywny tydzień dla miłośników książek. W środę we Wrocławiu rusza festiwal Brunona Schulza. Jego finałem będzie wręczenie 17 października Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Temu też będziemy się przyglądać, a w przyszłym tygodniu festiwal Konrada, także na antenie RMF Classic.
0: Trzy przed siódmą w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jego piosenki kochała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nocie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie, są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie

0: sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci, różne rodzaje, 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Biedronka.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
6: Po reklamie.

0: Wspaniała szczerze, prawda? Z dnia świstaka to jest piosenka I've Got You, babe. 11 minut brakuje do godziny 7. Mam nadzieję, że poniedziałek nie jest takim klasycznym dniem świstaka, chociaż są takie rzeczy, które wracają do nas, jak choćby zabawa poniedziałkowo prawda czy fałsz. Zadaję zagadkę związaną z muzyką filmową, piosenką, która pojawia się w filmie. No, waszym zadaniem jest odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Czy blefuję, czy prawdę mówię? A hamaki jako nagrody czekają.
1: Prawda czy fałsz? Kino bez tajemnic w RMF Classic.
2: Flety, dudy, irlandzkie gwizdki. Tego wszystkiego słuchamy, zatapiając się w muzyce z filmu Braveheart. Dla Jamesa Hornera była to już druga współpraca z Melem Gibsonem, a mówimy o produkcji, która chciała walczyć o oscarowy triumf. Żeby to osiągnąć, trzeba było także w opowieści dźwiękowej uciec się do rozwiązań niestandardowych. I tak się stało.
1: Akta sprawy 3027, łamane przez 7. Sekcja Z. Zastrzeżone.
2: James Horner wykorzystał element ludowego instrumentarium, a pracował z najlepszymi, z London Symphony Orchestra i z chórem opactwa westminsterskiego. Horner chciał jednocześnie uzyskać autentyczność brzmienia średniowiecznej Szkocji, dlatego orkiestrę i chór zaproszono do opuszczonego zamku niedaleko Inverness i tam zrealizowano w zasadzie w całości muzykę do Bravehearta. A kompozytor twierdził później, że właśnie dzięki temu ścieżka dźwiękowa zyskała wyjątkową przestrzeń i głębię. Czy to prawda, czy też fałsz? Redakcja @rmfclassic.pl. Dajcie koniecznie znać, jakie wyniki przyniosło wasze muzyczne śledztwo.
1: Prawda czy fałsz? Kino bez tajemnic w RMF Classic.
0: To teraz się przyznać mogę, że muzyka z Bravehearta, z Walecznego Serca, to jedna z moich ulubionych ścieżek dźwiękowych. Jakoś tak porusza i wzrusza.

0: Gustav Holst, suita Saint-Paul we fragmencie. 3 minut brakuje do 7:00. O 7:00 kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego. Co w faktach?
1: W faktach będziemy mówić oczywiście o wynikach wyborów w Krakowie, o bezpieczeństwie w szkołach i nie tylko. Zajrzymy też na boiska piłkarskie Ekstraklasy.
2: Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Siódma. Czas na kolejne fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
6: Przed nami 2 lata ciężkiej roboty, tak deklaruje Łukasz Gibała i przekonuje, że po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto. Po ogłoszeniu sondażowych wyników drugiej tury przedterminowych wyborów prezydent Krakowa zapowiedział:
7: mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić.
6: Nowy prezydent w wywiadzie dla RMF FM powiedział, że zna już nazwiska swoich zastępców, ale nie zdradził żadnych konkretów. Kluczowy znany konkret jest taki, że wygrał zdobywając ponad 62% głosów przy 44% frekwencji. Sukces Łukasza Gibały to porażka Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. To oni firmowali projekt Monika Piątkowska. Od wczoraj wiemy, że rządząca koalicja traci drugie największe miasto w Polsce. Mimo wysokiej przegranej Monika Piątkowska mówiła, że za nią tu cytat wspaniały czas kampanii wyborczej. Ze sceny podziękowała za zaufanie premierowi, wicepremierowi i innym członkom Rady Ministrów.
8: Nie pamiętam, kochani, takiego czasu, żeby tak wiele osób z rządu odwiedziło w ostatnich miesiącach jakiegokolwiek rządu nasze miasto.
6: Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL, gratulując Łukaszowi Gibale zwycięstwa, zaznaczyła, że podczas jego prezydentury będzie patrzyła mu na ręce. A Łukasz Gibała, tak jak zapowiadał przy rondzie mogilskim, dziękuje wyborcom za poparcie. A my pytamy, czego mieszkańcy Krakowa oczekują. Mieszkańcy wskazują przede wszystkim na 2 sprawy, korki i finanse miasta, ale problemów do rozwiązania jest znacznie więcej.
9: W pierwszej kolejności może te strefy takie zlikwidować tak, dla tych samochodów, dla mieszkańców przynajmniej Krakowa. No.
10: Jeszcze trochę by się przydał uzdatnić ruch kołowy.
11: Moim zdaniem teraz chyba powinno być tak, że stop tym deweloperom rozbudowy.
6: Usłyszał nasz reporter.
12: Poranne fakty RMF Classic.
6: Dziś policyjne patrole znów pojawią się w szkołach i w ich pobliżu. Do wczoraj w ramach akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po atakach w placówkach oświatowych zatrzymano aż 117 osób, głównie w wieku od 13 do 19 lat. Służby podkreślają raz jeszcze, nie ma powodu, by mówić o internetowym challenge'u, ani działaniu tych osób w porozumieniu.
13: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i spokojna głowa w tych tematach.
6: Mówi pułkownik Małgorzata Żochowska, zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby wczoraj informowały o zatrzymaniu 60-latka, który kierował groźby wobec premiera Donalda Tuska, a także wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna miał zostać ujęty na Dolnym Śląsku po tym, jak do Służby Ochrony Państwa dotarł mail z pogróżkami. A teraz sport. Legia pokonała Wisłę w ligowym klasyku w Warszawie. Drużyna Marka Papszuna wygrała 2-0. Bramki strzelili napastnicy Zjawiński i Adamski. Legia skuteczniejsza, ale w meczu nie brakowało kontrowersji sędziowskich.
14: Aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
6: mówił trener Wisły Mariusz Job. Powtórki potwierdziły, karny Wiśle się należał. Z jednym zwycięstwem na ligowym koncie ciągle widzę, w Łodzianie wrócili bez punktów z Gliwic, przegrali z Piastem 1-2, przesądził gol w doliczonym czasie gry.
4: Mam tego świadomość, że nie rozpieszczamy naszych kibiców i ogólna nasza sytuacja robi się po prostu zła.
6: To trener Widzewa Mateusz Stolarski. Pogoń wygrała u siebie z Koroną 2-0.
5: A my gramy dalej, 7:30 wracają do nas fakty i Grzegorz Jasiński.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: Od 2 do 9 stopni mamy teraz, najchłodniej jest w Zakopanem i na Podhalu, najcieplej w rejonie Poznania. Tam też rano przelotnie może kropić deszcz, w pozostałej części kraju chmury i niewielkie przejaśnienia. Dziś po południu od 11 do 14, no może w porywach, do 15 stopni. Na północy kraju i w centrum może jeszcze w ciągu dnia przelotnie padać deszcz. W ogóle w tym tygodniu po prostu przygotujmy się na to, że będzie trochę chłodniej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: 6:45 na śniadanie mistrzów. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do stołu. Do 9:30 jesteśmy razem w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry, cześć.
12: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
5: Maksymilian i Witold dzisiaj mają imieniny. Wszystkiego dobrego, a wśród urodzinowych m.in. Chris Botti, amerykański znakomity trębacz jazzowy, oraz Hugh Jackman, australijska gwiazda kina, odtwórca choćby roli Wolverine'a. My dziś w programie, oprócz tego, że życzymy wszystkim dobrego dnia, także tym urodzinowym, no to idziemy na Łyżwy jesienią, na rower w Bydgoszczy się wybierzemy i do Teatru Tańca, to w Poznaniu, i sprawdzimy, gdzie ruszy do nas z koncertami Igor Herbut już w tym tygodniu.
12: Śniadanie mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.
5: Hugh Jackman, urodzinowy dziś, to powiedziałem, ale nie dodałem, że nie dość, że świetnie potrafi być na przykład Wolverine'em, to jeszcze śpiewa znakomicie. Dźwięki z Króla Rozrywki.

0: Utwór państwo oczywiście znacie, prawda? A pojawił się on m.in. na ścieżce dźwiękowej do Ogniem i Mieczem. Pojawia się także w naszym zestawieniu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Plebiscyt trwa, głosować możecie. A w Śniadaniu Mistrzów teraz najwyższa pora na historyczną opowieść. Będzie wojna i historyczna podróż pewnego generała.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, poza Nowym Sączem, że wczoraj swoją tułaczkę zakończył generał Józef Giza. Tułaczkę, a może pielgrzymkę? Generał Giza urodził się pod tymże Nowym Sączem w 1887 roku, a więc prawie 140 lat temu. To był zabór austriacki, więc Austriacy jeszcze przed I wojną światową wzięli go do swojego wojska. A jak się wojna zaczęła, zmobilizowali go ponownie. To była jego pierwsza wojenna tułaczka. Raz musiał Giza walczyć na froncie serbskim, innym razem na froncie włoskim, a potem na froncie rosyjskim. Ale Giza czuł i myślał po polsku. Jeszcze przed I wojną przeszedł przez polskie drużyny strzeleckie. Potem angażował się w niepodległościową konspirację. A w 1918 roku wziął czynny udział w likwidacji austriackich władz zaborczych w Tarnowie. W szeregach Wojska Polskiego poszedł na wojnę z bolszewikami i pozostał w służbie czynnej w Wojsku Polskim. Przez pewien czas służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. W latach 30. dowodził Pułkiem Strzelców Podhalańskich, a potem Górnośląską Brygadą Obrony Narodowej. I znowu przyszła wojna i nowa tułaczka. Giza bronił Śląska na czele 55. Dywizji Piechoty. Walczył również po ataku Sowietów na nasz kraj. Wywinął się z rąk bolszewików i przedostał się na Węgry, stamtąd do Francji. Kiedy ta poniosła sromotną klęskę, ewakuowany był do Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii. Skierowany na Bliski Wschód, dowodził 5. Wileńską Brygadą Piechoty. Był jeszcze potem już jako rekonwalescent we Włoszech i w Egipcie. Marzył o zakończeniu tej tułaczki i dotarciu do wolnej Polski. Ale Sowieci na odbudowę wolnej Polski nie pozwalają. Giza z konieczności zostaje na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii, umrze w roku 1965. I wczoraj sprowadzone z Anglii szczątki generała Gizy uroczyście pochowano w Nowym Sączu. Jego wnuk na pogrzebie mówił, że Giza nie był tułaczem, bo to nie było tułanie się bez celu. To był pielgrzym, który po latach powrócił do ojczyzny. A więc wczoraj generał Giza zakończył swoją pielgrzymkę.

0: Tak było, tak było. W poniedziałkowy poranek w RMF Classic Tedeum grali, a potem o rowerach opowiadali. Moda na rowery w mieście trwa, czego najlepszym dowodem jest Bydgoszcz.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: W październiku już sezon rowerowy powoli zaczyna dla wielu dobiegać końca, ale mieszkańcy Bydgoszczy wciąż chętnie korzystają tam z bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Od połowy lipca pokonali łącznie ponad 140 tysięcy kilometrów. Wiadomości w tej sprawie zbiera dla nas Renata Pasiut.
2: Do dyspozycji mieszkańcy mają 750 rowerów, w tym 140 ze wspomaganiem elektrycznym, rozmieszczonych na 70 stacjach. W sumie zarejestrowało się już około 6,5 tysiąca użytkowników. Największą popularnością cieszą się stacje w Myślęcinku, przy Placu Teatralnym oraz przy dworcu PKP. Rozwojowi rowerowej komunikacji sprzyja także coraz gęstsza sieć dróg dla rowerów. W Bydgoszczy liczy ona już prawie 150 kilometrów. Powstają kolejne odcinki, w tym trasy łączące miasto z sąsiednimi gminami. Z miejskich rowerów można korzystać do końca sezonu, rejestrując się za pomocą aplikacji lub na stronie internetowej systemu BRA.
0: O czym z Bydgoszczy informowała nas Renata Pasiut.

Niech wygra ten, przy którym robię ach i och, albo ten, przy którym wy to robicie. Głosujcie na rmfclassic.pl, zanim ja zagłosuję za was. Igor Herbut.

0: Kolejna propozycja w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic, dźwięki ze Stranger Things, temat główny. Możecie głosować, choćby teraz zerkajcie na rmfclassic.pl i tam możecie swoje głosy nam zostawić. Fakty za chwilę przyniesie nam Grzegorz Jasiński. Będziemy w Warszawie, w Krakowie i w Watykanie.
1: Reklama.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
1: Po reklamie.

0: 7.30, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Rok przed wyborami do Sejmu Koalicja Obywatelska traci drugie największe miasto w Polsce. Łukasz Gibała pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich. Dopiął swego. Przy czwartej próbie został prezydentem Krakowa. Przez 12 lat konsekwentnie szedł do celu. Wieczorem zapewniał:
2: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
1: Gibała pokonał Monikę Piątkowską, wygrywając drugą turę procentowo 62-38. Frekwencja wyniosła nieco ponad 44%.
3: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Oświadczenie Donalda Trumpa o rozejmie energetycznym między Rosją a Ukrainą odnosiło się jedynie do zaprzestania ataków na rafinerie przez obie strony. Prezydent oczekuje, że Ukraina będzie go przestrzegała. Taką informację przekazuje portal Axios, powołując się na urzędnika Białego Domu. Kijów chce rozejmu obejmującego też ataki na elektrownie i inne obiekty. W sobotę amerykański przywódca w ostrych słowach krytykował Wołodymyra Zełenskiego. To on chce stwarzać problemy dla świata, a Trump, przypomnijmy, jeszcze przed weekendem ogłosił, że uzgodnił z Władimirem Putinem dostawę rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy i amerykański. Wołodymyr Zełenski wieczorem informował, że choć Ukraina jest gotowa do rozejmu, to Rosja nadal atakuje. Wieczorem drony Szahid uderzyły w elektrociepłownię w Charkowie. Papież Leon XIV w najbliższych dniach przejdzie operację. Wczoraj przekazał, że podczas badań kontrolnych wykryto u niego guzek na płucu w początkowej fazie. Rekonwalescencja po zabiegu ma potrwać około tygodnia. 16-latek z warszawskiej Woli oferował wynajem cudzego apartamentu. Został zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku. Na podpisanie umowy z najemcą przyszedł ucharakteryzowany. Co jeszcze ustalili śledczy?
4: Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednym z portali internetowych ktoś oferuje na wynajem nienależące do niego mieszkanie. Oferta dotyczyła wynajmu lokalu na 6 miesięcy za 40 tysięcy złotych. Stołeczni policjanci namierzyli oszusta i zatrzymali go. Okazało się, że ma 16 lat. Podczas zatrzymania nastolatek miał perukę, czapkę z daszkiem i ciemne okulary. Trafił do policyjnej izby dziecka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
1: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
0: Z faktami wrócimy do Was o 8. Cały czas jest chłodno, 2-3 stopnie mamy tylko w Zakopanem, na Podhalu podobnie, w Krakowie 5-6 stopni, 6-7 w Warszawie, 8 we Wrocławiu, 9-10 w Poznaniu, dzisiaj nie więcej niż 14-15 stopni. Poniedziałek będzie chłodny, jesienny, z przejaśnieniami, z chmurami, po południu, na północy i w centrum może być deszczowo, ale na szczęście opady nie powinny być intensywne. Czy ja poniedziałkowo zwracałem uwagę, że top 100 muzyki filmowej RMF Classic to plebiscyt, w którym to wy decydujecie o tym, która muzyka jest wam najbliższa, jakie utwory? A może preferencje taneczne? Też znajdujemy ich odzwierciedlenie w naszym topie. Także do głosowania. Footloose, Kenny Loggins. 7.34, Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: chłodny, ale roztańczony poranek w RMF Classic. Footloose i Kenny Loggins i 7:37.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Bacznie, uważnie przyglądamy się temu, o czym pisze dzisiaj prasa papierowa, internetowa. Ważna liczba z drugiej strony wyborczej to na początek 100 miliardów złotych, czyli prawie 2,5% polskiego PKB. Tyle wygenerowali uchodźcy z Ukrainy w naszym kraju. Tyle pieniędzy. Zdrowie teraz. Rosną kolejki do pilnych badań. Według nieopublikowanego raportu NFZ za drugi kwartał tego roku znacząco wydłużył się czas oczekiwania na część pilnych świadczeń medycznych. Liczba pacjentów pilnie oczekujących na przyjęcie wzrosła o ponad 62 tysiące względem poprzedniego kwartału i wyniosła 980 tysięcy. Największe problemy dotyczą diagnostyki. Na pilny rezonans magnetyczny na przykład czeka ponad 145 tysięcy osób, a mediana czasu oczekiwania wzrosła z 29 do 33 dni. Kolejka do tomografii komputerowej zwiększyła się w ciągu roku niemal o połowę, do 65 tysięcy pacjentów. Wzrosła też liczba oczekujących na gastroskopię i na kolonoskopię. Eksperci wskazują, że jedną z przyczyn jest częściowe przywrócenie limitów finansowania badań przez NFZ. Więcej o tym w Rzeczpospolitej przeczytacie. No i na koniec online'owe wydanie Dziennika Literackiego, który opublikował to ciekawy, krytyczny tekst Agaty Lopez-Kornackiej o działalności Biura Literackiego i organizowanego przez to biuro festiwalu Transport Literacki. Autorka mówi o organizatorach, że ci organizują płatne warsztaty dla początkujących pisarzy, ale nie spełniają obietnic, które dotyczą indywidualnej opieki mentorskiej i pracy redakcyjnej zamiast profesjonalnego wsparcia. Uczestnicy mają otrzymywać głównie komentarze od innych kursantów, a to może prowadzić do rozczarowania osób, które no, liczą na jakąś konkretną pomoc w swoim literackim debiucie. Więcej na ten temat, krytyczny tekst znajdziecie w Dzienniku Literackim, to wydanie online.

0: reklama.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
0: Po reklamie.

0: Odrobina patosu nie zaszkodzi, szczególnie, że to patos w dobrym wydaniu. Park Jurajski, Don Davis, 11 minut brakuje do godziny 8. Kraków ma nowego prezydenta, który, proszę, już zabrał się do pracy i przy rządzie Mogilskim się pojawił. I wiem, że jest taki zwyczaj, że chlebem i solą, ale u nas prezydent Krakowa obwarzankiem. Nie wiem, czy z solą, czy z sezamem, ale tak właśnie wita mieszkańców Krakowa o poranku.
1: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: No, opowiadałem trochę o tym, by zbadać, czy... czy w pasażu ekonomicznym wątek krakowski się pojawi. Igor Skrzypek z nami.
2: Dzień dobry. Oczywiście, że się pojawi. Jakby inaczej był Park Jurajski. Jest taka tajemnica Poliszynela. Tam jest taka scena, gdzie sam Nil...

0: I Laura Dern odwracają się z takim podziwem, patrzą w górę i widzą dług Krakowa, podobno. No i o tym też właśnie powiemy w pasażu ekonomicznym, bo poza upragnionym gabinetem w magistracie Łukasz Gibała przejmuje nadzór nad gigantycznym zadłużaniem miasta. Na koniec roku ma wynieść prawie 9 miliardów złotych i ma być większe niż zadłużenie Warszawy dla porównania. W kampanii wyborczej jednym z głównych tematów finansowych była opłata turystyczna. Doliczana do każdego noclegu. No ale nie w Krakowie, bo w Krakowie na razie nie można, o tym za chwilę powiemy. Przypomnijmy, co na ten temat mówił prezydent elekt na antenie RMF FM przed drugą turą wyborów.
1: 20 zł to jest minimum. W miastach Europy Zachodniej to są stawki tego typu i wyższe. I naprawdę utrzymanie miasta w związku z napływem turystów jest też czymś bardzo kosztownym.
0: No ale w tej chwili przepisy nie pozwalają, by Kraków pobierał opłatę miejscową, bo nie spełnia wymogów jakości powietrza. Ale to się może zmienić. Przepisy odnośnie opłaty, którą Kraków mógłby wprowadzić, powstają. Projekt ustawy czeka na podpis prezydenta, ale w tym dokumencie maksymalna opłata to nieco ponad 5 złotych za dobę, nie 20.
2: Czyli żeby było lepsze powietrze, trzeba by wprowadzić czystego transportu strefę, ale wprowadzenie takiej strefy w Krakowie to jest ryzykowna rzecz.
0: To już na poprzednich przedach,
2: tak, ktoś już o tym przekonał. Dobrze, niezależnie kiedy i w jakiej kwocie opłata turystyczna pojawi się w Krakowie, w znacznej mierze poniosą ją zagraniczni turyści.
0: No zdecydowanie, których jest coraz więcej, mogliby nieco zaoszczędzić na słabym złotym. Nasza waluta rozpoczyna kolejny słaby tydzień. Euro po 4,38 groszy, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,71, funt brytyjski po 5 zł. 18 groszy.
2: A w porannym pasażu ekonomicznym jeszcze mały kącik porad.
0: Porad, jak sięgnąć po środki z funduszy europejskich. Szczególnie dla tych, którzy chcieliby, ale obawiają się skomplikowanych formalności. Sprawdzamy na przykładzie programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. Tam o pieniądze nie tylko mogą ubiegać się przedsiębiorcy, naukowcy. Tam też jest możliwość pozyskania zagranicznych inwestorów i partnerów. I wygląda to tak, że na każdym etapie konkursu, także w trakcie realizacji, uczestników wspiera Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Jego dyrektor, Piotr Świerczyński, deklaruje także inne działania.
3: Szczególną inicjatywą KPK jest realizowana od 2022 roku Akademia Menedżera Horyzontu Europa. To jest kompleksowy, 9-tygodniowy program szkoleniowy obejmujący 18 spotkań, podczas których uczestnicy poznają cały cykl życia projektu w programie Horyzont Europa, od przygotowania wniosku aż po jego realizację, zakończenie i rozliczenie. Osoby, które pomyślnie przejdą proces szkoleniowy i zaliczą testy, otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje.
0: A wszystkich zainteresowanych odsyłamy po szczegóły na stronę internetową programu Horyzont Europa.
2: Podsumowanie ekonomiczne dnia u nas o 18:00, a poradnie był z nami Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję.
4: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
5: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.

0: Jeśli zerkniecie za okno i wsłuchacie się w dźwięki Vivaldiego z jesieni, no to widać, że to się z sobą łączy, że korelacja występuje. A korelacja między muzyką, ciekawostkami, informacjami kulturalnymi, a faktami jest prosta. O 8 pojawiają się fakty. Grzegorz Jasiński pojawia się zawsze tuż przed 8, by zapowiedzieć to, co się wydarzy w faktach. I tak będzie teraz.
1: Tak, w faktach będziemy mówić o prezydencie elekcie Łukaszu Gibale, który dziękuje mieszkańcom za zaufanie. Będziemy mówić o rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej odpowiadającej za oszustwa bankowe. Będą też emocje tenisowe.
2: Reklama.
3: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
4: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
3: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
2: Po reklamie.
0: 8. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński ma je dla nas.
1: Dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie. Przede mną duże wyzwanie. Sytuacja Krakowa jest skomplikowana, mówił dziś rano Łukasz Gibała. Przed 7 prezydent elekt rozdawał obwarzanki na Rondzie Mogilskim, dziękował za głosy. Podkreślał też, że wczorajsze wybory to historyczna zmiana w Krakowie.
10: Krakowianie odzyskali swoje miasto. Dzisiaj obudziliśmy się w mieście, gdzie nie partie polityczne, nie politycy z Warszawy, ale to mieszkańcy są wreszcie najważniejsi.
1: Gibała powtórzył zapowiedź pierwszej decyzji, najpewniej zmiany taryfy biletowej. W sprawie przeciwnej mu większości w Radzie Miasta zadeklarował chęć współpracy, ale zastrzegł, że ma plan awaryjny.
10: Nie od dzisiaj działam publicznie, wiem, że może być różnie, dlatego mamy też gdzieś z tyłu głowy plan B czy plan C, ale na razie będziemy się skupiali na tym, żeby rozmawiać z radnymi, żeby spróbować znaleźć większość dla tych projektów.
1: Zapowiada dziś o poranku nowy prezydent Krakowa. Zaprzysiężenie Łukasza Gibały najprawdopodobniej 21 października.
3: Postaw na fakty RMF Classic.
1: 20 tysięcy policjantów ma być dziś zaangażowanych w działania w pobliżu szkół na terenie całej Polski. To pokłosie ostatnich aktów przemocy, do których doszło na terenie zarówno podstawówek, jak i szkół średnich. We wszystkich miejskich szkołach w Lublinie zaczną się dziś kontrole pomieszczeń wyznaczonych do ewakuacji uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza. W niektórych placówkach jest z tym problem, bo nie mają pomieszczeń bez okien, a podczas zagrożenia atakiem powietrznym należy się wystrzegać właśnie przebywania w ich pobliżu. Takie budynki trzeba odpowiednio przystosować, mówi Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty w Lublinie.
11: Na pewno jedną z rekomendacji będzie właśnie folia antyodłamkowa certyfikowana. To rozwiązanie, które już w kilku szkołach zostało zastosowane i sprawdzone. No oczywiście nie jesteśmy w tym momencie w stanie zamurować wszystkich okien, więc szukamy rozwiązań alternatywnych.
1: Straż pożarna i inne służby mają sprawdzać, czy szkoły są w stanie zapewnić uczniom i pracownikom odpowiednie schronienie. Międzynarodową grupę przestępczą odpowiadającą za oszustwa bankowe rozbili funkcjonariusze ABW, CBŚP i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak dowiedział się reporter RMF FM, wśród zatrzymanych 12 osób jest dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem.
12: Ci Rosjanie mieli w Polsce od 2 lat i od roku pobyt czasowy. Obu zatrzymano w Warszawie. W systemach mają wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Poza nimi w ręce mundurowych wpadł jeszcze Ukrainiec i 9 Polaków, a wśród nich pseudokibic z Warszawy. Grupa działała od 2 lat, głównie w Warszawie, Łodzi i w Białymstoku. Specjalizowała się w wyłudzeniach za pomocą szybkich płatności mobilnych. Jak usłyszałem, podejrzani dokonali oszustw na co najmniej kilka milionów złotych. Dziennie zarabiali od kilkudziesięciu tysięcy do 200 tysięcy złotych.
1: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Hubert Hurkacz jest już w 1/8 finału turnieju tenisowego w Szanghaju po 3-setowym pojedynku z Chińczykiem Yi Zhu.
13: Cieszę się z tego, że wygrałem ten mecz i wierzę, że kolejne mecze będę grał jeszcze lepiej. Także dziękuję Wam za wsparcie i do zobaczenia.
1: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie jutro Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. U pań rusza turniej w Wuhan. Dziś w pierwszej rundzie zagra Magdalena Fręch. Jeśli wygra z Mananchają Savang Kef z Tajlandii, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek.
14: Kolejna porcja faktów w poranku RMF Classic o 8.30.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
14: Chyba nam się na dłużej odchłodziło. Teraz 3 stopnie w Zakopanem, 5-6 na południu, 7 w Łodzi, 9 stopni nad morzem w Trójmieście. Rano jeszcze deszczu trochę nad Wielkopolską, poza tym mniejsze i większe przejaśnienia. A dziś maksymalnie stopni 14, do tego lekki, chłodny wiatr i deszczowo może być na północy trochę. I w centrum kraju też może delikatnie popadać deszcz jeszcze.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
14: Co my tu poniedziałkowo jeszcze mamy w poranku RMF Classic? Aktor Bogdan Kalus wyzna nam za chwilę swoje muzyczne fascynacje, wzruszenia. Za chwilę kolejny odcinek cyklu Zakochani w muzyce filmowej. Potem poznańskie spotkania z tańcem. Ważne to wydarzenie rocznicowe. A o 8.30, chwilę później, po 8.30, Igor Herbut zdradzi, co szykuje dla nas koncertowo, a trasa po Polsce startuje w Krakowie. Koncert już w środę, z tego co sprawdziłem. A i jeszcze łyżwy będą jesienią. Pójdziemy przed 9.00. Na łyżwy. Taki plan na poniedziałkowy poranek w RMF Classic może być?
16: Śniadanie mistrzów. Super przygoda.
14: I dużo tęczy życzę.

0: Jak słyszycie, różnego rodzaju rozgrywki są w Śniadaniu Mistrzów. Game of Thrones, Gra o Tron, Ramin Djawadi jest autorem muzyki. To oczywiście kolejna z propozycji w naszym plebiscycie Top 100 muzyki filmowej w RMF Classic. Jeżeli jesteście superfanami, superfankami Gry o Tron, no to można głosować. A, bo mówiłem o różnych rozgrywkach, u nas nieco inna rozgrywka teraz. Kolejna rozgrywka w cyklu Zakochani w muzyce filmowej. Pytamy w tym cyklu naszych gości i gościnie o ten właśnie gatunek muzyki. Dziś w naszym cyklu aktor Bogdan Kalus.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Jest taki film Misja. Dla mnie absolutnie rewelacyjna muzyka Ennio Morricone. Zresztą kiedyś nawet używaliśmy jej w spektaklu, w scenariuszu do trzech aktorów Bogusława Szyfera. Serialowo, skoro jesteśmy przy serialach, no Twin Peaks, Adriano Badalamenti, no Matko Boska.
3: Tak.
2: To przecież to genialna muzyka.
3: Ja w ogóle jest... Anturażem Davida Lyncha.
2: Oczywiście, że tak. Dawno temu w Ameryce też przecież świetna muzyka Ennio Morricone. Trochę się pochwalę, bo zagrałem epizod w takim filmie, do którego muzykę pisał Ennio Morricone, więc Karol człowiek, który został papieżem, to jest muzyka Ennio Morricone przecież. Piotr Adamczyk jako papież, tak pierwszy, więc tutaj tak, oczywiście, no Miami Vice na przykład serialowo, świetna muzyka. Oczywiście mnóstwo seriali ze świetną muzyką, na przykład, Yellowstone, bardzo dużo dobrej muzyki country.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do dnia muzyki filmowej w RMF Classic.

0: Fragmencik z Carmen wybrzmiał w Śniadaniu Mistrzów. 8:20 tymczasem już.
1: Co słychać w Poznaniu?
0: Słychać i widać. Teatr Tańca w Poznaniu świętuje. Wspólnie z Teatrem Wielkim i Szkołą Baletową szykują różne wydarzenia, by uczcić setną rocznicę urodzin założyciela teatru.
2: Wydarzenie, do którego bardzo zachęcam, i jeżeli chodzi o naszych partnerów, to jest premiera. Premiera spektaklu pod tytułem Konrad w Teatrze Wielkim w Poznaniu w choreografii Roberta Bondary. To jest rekonstrukcja najważniejszych baletów, które... baletów, spektakli, tańca, które Konrad Drzewiecki był choreografem. Także zobaczymy m.in. słynnego Krzesanego.
0: Opowiada rzeczniczka Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu Anna Koczorowska. Oprócz teatru i opery wydarzenia zaplanowano również w szkole baletowej.
2: Od 15 do 17 października szkoła baletowa organizuje Festiwal Tańca Współczesnego imienia Konrada Drzewieckiego. Jego finał w Polskim Teatrze Tańca.
0: Konrad Drzewiecki będzie na ustach wielu osób, które wpiszą się w to wydarzenie. Wy do tej grupy też możecie oczywiście dołączyć, jeżeli macie Poznań na swojej mapie blisko, albo w nim po prostu mieszkacie. Rocznicowe wydarzenia już w środę, łącznie w trzech różnych lokalizacjach w Poznaniu. A u nas teraz inne spotkanie. Wybieramy się w kosmos.

0: Kosmiczna propozycja do Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Szczegóły głosowania, plebiscytu, który już trwa na rmfclassic.pl, a szczegóły faktów już za chwilę będzie miał dla nas Grzegorz Jasiński. W tych najbliższych faktach między innymi przypomnienie o ćwiczeniach, które dziś się rozpoczynają pod kryptonimem Syrena 26.
1: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit.
17: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
23: Po reklamie.
0: 8.30. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Grzegorz Jasiński.
1: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami. To zaleca dziś nauczycielom i dyrektorom szkół minister edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem sytuacja się uspokoiła.
10: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
1: W porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka zapowiedziała, że ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów, tak by dyrektorzy mogli działać, przeszukiwać plecaki uczniów czy odebrać niebezpieczne przedmioty.
16: Poznaj fakty.
1: Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Syreny alarmowe będą przez minutę emitowały dźwięk ciągły. Prosimy o zachowanie spokoju, apeluje do mieszkańców Mazowiecki Urząd Wojewódzki. O poranku zaglądamy na stację paliw, tam benzyna poniżej 7 zł, a diesel znowu droższy. Litr benzyny 95 ma dziś kosztować nie więcej niż 6,97, olej napędowy 8,06 zł. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN. Siatkarze PGE Projektu Warszawa wygrali towarzyski turniej Bogdanka Volley Cup. Impreza poświęcona pamięci Tomasza Wójtowicza została rozegrana w Lublinie. W finale projekt wygrał z Bogdanką Luk Lublin 3-1. Przed startem ligi powiew optymizmu.
23: Na pewno będzie to bardzo ciekawy sezon, bardzo, bardzo intensywny i długi, bo każda drużyna się wzmocniła, więc już się nie mogę doczekać.
1: Mówił Bartosz Gomułka z projektu. W weekend mieliśmy też memoriał Arkadiusza Gołasia. Tam w finale Asseco Resovia Rzeszów wygrała z PGS Bełchatów 3-0.
0: Ja zapraszam już na kolejne fakty, te o 9:00. Bardzo powoli robi nam się przyjemniej, chociaż nadal jest chłodno. 3 stopnie w Zakopanem, 7 w Warszawie, 9 w Gdańsku. Taka temperatura tam teraz. Dzisiaj maksymalnie stopni 14, ale średnia temperatura na poziomie 12-13 stopni. Poniedziałek będzie dniem z chmurami, z przejaśnieniami. Po południu, na północy i w centrum kraju może być deszczowo. Łyk klasyki, teraz preludium C-dur od pana Bacha, a potem spotkanie z Igorem Herbutem.

0: Pięknie grali. Pan Pachłyk, klasyki w Śniadaniu Mistrzów. To nam się należało, a teraz należy nam się dobra opowieść. Nie szukam efektu, tylko spotkania ze sobą samym i z ludźmi. Podkreślę, jeden z najciekawszych i najbardziej charakterystycznych artystów na naszej scenie muzycznej, a jest nim oczywiście Igor Herbut. Wokalista właśnie wydał swoją drugą solową płytę. Dziś rozpoczyna trasę koncertową Jeremie Tour 2026, która obejmie największe sale koncertowe w naszym kraju.
1: Jak się jedzie w trasę z nowym materiałem, to jest takie deko niepewności? Jak to będzie?
2: Ogromne. Jeszcze biorąc mnie, gdzie jestem mistrzem pisania czarnych scenariuszy.
1: Jesteś mistrzem?
2: Na maksa. Bardzo. I do tego ta niepewność, no bo wiadomo, że się lubi utwory, które się już zna. Najbardziej. Cytując klasyka. Ale wydaje mi się, że jak już będę na scenie, to będzie dobrze. Bo no, to jest trudne, to jest wymagający materiał. To są utwory po 8 minut, często gdzieś tam improwizacjami na pewnym motywie takim harmonicznym. Ja też pisałem najpierw wiersze, tak naprawdę. Wiersze, no dla mnie to są wiersze. Dla niektórych to będzie poezja, dla niektórych grafomania, wiadomo, ale pisałem wiersze, a potem je jakoś tak po prostu, jak tą bułką tartą, po prostu...
1: Panierowałeś?
2: Co to można zrobić na takim cieście drożdżowym?
1: Zrobiłeś sypać. Taki spód taki zrobiłeś, tak?
2: No właśnie z wierzchu, tak.
1: Z wierzchu, to nie bułką wierzchu. Tartą, tylko chyba czymś takim, wiesz, atrakcyjnym jakimś taką.
2: Nie? A bułka tarta taka super, znaczy taka chrupiąca na cieście drożdżowym, to można obsypać.
1: To nie jest bułka tarta, to
2: nie?
1: Jest...
2: kruszonka
1: to
2: taka.
1: Jest kruszonka.
2: Kruszonka. Tak, to taką kruszonką. To taką kruszonką właśnie tą... Muzyczną kruszonką po prostu obsypałem.
1: Poezja z kruszonką, to jest ładne. A pierwszy koncert z trasy dzisiaj w Katowicach, no i ważne będzie to otwarcie, prawda?
2: Tak, bo się bardzo stresuję w Nosprze. Wracam tam.
1: Pozdrawiamy Katowice i
2: bardzo.
1: Słuchaczy i fanów Igora.
2: Uwielbiam.
1: W Katowicach.
2: Uwielbiam, ale jest to wymagająca publiczność.
1: Absolutnie.
2: I mam tego świadomość. No i będzie oczywiście Kraków. No, będzie Kraków, Ice, które uwielbiam.
1: Powitamy cię tam z transparentami.
2: Bardzo zapraszam serdecznie, naprawdę. Ja tak kocham ten Kraków. Uwielbiam.
1: No i co? Chcesz coś jeszcze na koniec powiedzieć optymistycznego do ludzi?
2: Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia na szlaku. I mam nadzieję, że wasze szlaki będą totalnie piękne i spokojne.
1: I będą przecinać się czasem ze szlakami twoimi.
2: I może niekiedy ze ścieżkami jakimiś dźwiękowo-filmowymi.
0: Oby tak było. Pomruczeliśmy trochę. Nowa płyta, nowa trasa. Dziś Katowice, w środę Kraków. Z Igorem Herbutem rozmawiała Magda Wojewoda Meczko.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: To może zagramy coś nowego Igora?

0: Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
2: 15 zł.
5: Lepiej.
2: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
5: Z kuponami?
2: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
7: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
10: Play. Rozwiązania dla biznesu.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
16: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej. Tylko 70.

0: cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF Classic. Klasyka, która poprawia nastrój.

0: Pierwszy taniec węgierski, spotkanie z panem Brahmsem, to za nami w poniedziałkowym śniadaniu mistrzów. Na termometrze po południu od 11 do 14, 15 stopni się nam zapowiada, a chłodem powiało od strony lodu w Poznaniu. Tam w ubiegły weekend otwarto miejskie lodowiska.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: W Poznaniu oficjalnie wystartowały miejskie lodowiska. Organizatorzy przekonują, że mimo tego, że jesień, ciepło jeszcze, to chętnych na ślizganie o tej porze nie brakuje.
2: Co roku otwieramy lodowiska w październiku. Poznaniacy, poznanianki przypominają sobie o tej dyscyplinie sportu, więc my z chęcią zapraszamy. Już można było zobaczyć pewnie we wrześniu, bo zaczęliśmy stawiać ten namiot, w którym organizujemy lodowisko nad Maltą, że powstaje ten obiekt. On jest już gotowy i od 10 października zapraszamy zarówno nad Maltę, jak i do hali sportowej Wilda. Tutaj mamy obiekt całoroczny, ale on latem służył jako rolkowisko.
0: Opowiada Przemkowi Wałczyńskiemu i nam i zaprasza na lodowisko Filip Borowiak z Posiru. Oprócz miejskich lodowisk zimą pojawią się też mniejsze, między innymi na Starym Rynku i obok Stadionu Miejskiego.

Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Bardzo piękna propozycja, prawda? Kolejna, którą znajdziecie w naszym plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosowanie trwa, szczegóły na rmfclassic.pl, a za chwilę szczegółowo fakty, w których dziś dużo Krakowa. Po pierwsze dlatego, że mamy podsumowanie drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Wygrał je, przypomnę, zdecydowanie Łukasz Gibała. Będzie także podsumowanie bardzo ważnego, dużego biegu. Szczegóły za moment. W faktach od Grzegorza Jasińskiego.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się 9:00, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Fakty mamy dla was o tej porze. Grzegorz Jasiński.
18: Łukasz Gibała będzie kolejnym prezydentem Krakowa. Za przysiężenie najprawdopodobniej 21 października. Zwycięzca drugiej tury wyborów otrzymał 62,12% głosów. Zapowiada teraz 2 lata ciężkiej pracy dla miasta i jego mieszkańców. Pierwsza decyzja ma dotyczyć Doliny Prądnika.
19: Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle.
18: Druga dotyczy biletów komunikacji miejskiej.
19: Zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
18: Wielki tryumf. Wielkie zwycięstwo. Nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Tak wyniki wyborów prezydenckich w Krakowie komentował na antenie RMF FM były prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.
20: To, co działo się ostatnio, było już bardzo złe. Dawniej, jeszcze w czasach, kiedy prezydenturę tutaj realizował pan prezydent Jacek Majchrowski, te wpływy Platformy Obywatelskiej były duże, ale mimo wszystko nie były pełne. W momencie, kiedy stały się pełne, podjęto cały szereg fatalnych decyzji i to zarówno decyzji personalnych, jak i decyzji co do tutaj naszego życia na co dzień w Krakowie, wobec których ludzie zaprotestowali, odwołując prezydenta z Platformy Obywatelskiej.
18: skomentował Andrzej Duda.
13: Śledzimy fakty.
18: Policjanci patrolują rejony szkół po tragicznych wydarzeniach z minionego tygodnia. Po aktach przemocy oraz ujęciu osób planujących ataki na szkoły, funkcjonariusze zapobiegawczo interweniują w szkołach. Oprócz rozmów z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami dzieci zaplanowano też specjalne szkolenia, zapowiada podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
21: Przede wszystkim wypracować skuteczne procedury, które będą bardzo szybko działały w momencie, kiedy wystąpi jakiekolwiek zagrożenie bądź sytuacja budząca niepokój, bądź zapowiadająca, nie daj Boże, jakikolwiek atak. Te rozmowy i te szkolenia odbędą się już od najbliższego wtorku.
18: Tylko w Poznaniu i powiecie poznańskim policjanci mają pod swym nadzorem 380 szkół podstawowych i średnich. Patrole odbywają się w trybie rotacyjnym. To oznacza, że policjanci nie będą cały dzień przed każdą placówką. Mają odwiedzać je w godzinach pracy szkoły. Kenijczyk Derek Chege w godzinę 2 minuty i 41 sekund pokonał trasę PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. To zwycięzca tegorocznej rywalizacji pod Wawelem. Wystartowało w niej ponad 16 200 osób. Każdy walczył o jak najlepszy rezultat.
22: Świetna zabawa, świetna trasa, fajna pogoda, super energia, więc trzeba się i tak cieszyć.
23: Udało się zrealizować, co się miało zrealizować, także...
24: Jaki był ten cel?
23: Poniżej 1,50, także 1,49, jestem zadowolony.
25: 1,40,18, jest dobrze. Nie?
24: Zegarek nie kłamie.
25: No, mam nadzieję, ale 18 kilometr podbieg pod most, to mrożki przed oczami, nie? Już myślałem, że zejdę tam, naprawdę. Dałem maksa i nie odpuszczamy tutaj, nie?
24: Jest satysfakcja.
25: Jest, tak.
26: Meta robi niesamowite wrażenie.
24: Tu tak Tauron Arenie, głośno.
26: Tak jest, po prostu lekcje odrobili, jest niesamowicie. Jak się wbiega, nogi same ciągną.
24: A w Krakowie była okazja, żeby coś zobaczyć po drodze?
26: Trasa po prostu odrywa głowę, jest na czym oko zawiesić, także naprawdę super się biegnie.
18: Usłyszał od uczestników nasz reporter Paweł Konieczny. I jeszcze judoka na korty w chińskim Wuhan, Magdalena Fręg. Na korcie pierwsza runda, po drugiej stronie siatki ta zawodniczka. Na razie Frank prowadzi z reprezentantką Tajlandii 4-3. Jeśli wygra w drugiej rundzie, czeka już na nią Iga Świątek.
0: My z faktami wrócimy o 10:00. Teraz zaglądamy porannie do pogody.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: No są już takie miejsca na terenie Wielkopolski, gdzie 10 i 11 stopni. To jest niezły wynik, biorąc pod uwagę, że rano było naprawdę bardzo chłodno. Dziś przed południem pogodnie, po południu deszczowe chmury głównie w centrum i nad morzem. Na termometrze maksymalnie spodziewamy się 14 stopni, do tego lekki, ale już dość chłodny wiatr.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Ja tego chyba nigdy nie mówiłem na antenie RMF Classic, ale moją ścieżką w piątce takich najbardziej ulubionych jest muzyka z Bravehearta. Do tej muzyki zagadkę ułożyłem, którą zadałem wam przed 7:00 w naszym konkursie Prawda czy Fałsz. Za moment rozwiązanie dowiemy się też przy okazji, do kogo hamak powędruje, a kolejna zagadka, przypominam, w środę. A potem jeszcze ekonomia, bo to dzisiaj ważna kategoria, w której Nagroda Noblowska się pojawi. Mam nadzieję, że Krzysztof Berenda będzie ze mną za chwilę i będziemy rozmawiali o Noblu ekonomicznym.
28: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.
0: Ale zanim do tego dobrniemy, humoreskę od pana Dworzaka.

0: Humoreska za nami, łyk klasyki, a przed nami rozwiązanie zabawy prawda czy fałsz. Dziś przed siódmą muzyka z Bravehearta się pojawiła. James Horner jest oczywiście autorem i opowiadałem historię, w której to ponoć kompozytor miał sprowadzić do takiej wielkiej, pustej przestrzeni całą orkiestrę i chór, żeby tak brzmiało pięknie, tak po średniowiecznemu, z elementami ludowymi. No i pisaliście w tej sprawie. Czy to prawda, czy fałsz? Czy zwiodłem was na manowce i blefowałem, czy też prawdę powiedziałem za 10:07? Ula napisała, według mnie fałsz. Muzykę do filmu Braveheart nagrano w Abbey Road Studios w Londynie. No i to się zgadza. Wszystko na to wskazuje. Chociaż była plotka, że fragment gdzieś tam w jakichś innych przestrzeniach nagrywano. Wszystko to brzmi pięknie i prawdziwie. Prosto z Abbey Road Studios. Ula, do ciebie hamak powędruje, no bo bujałem, no to rozbuja ciebie, mam nadzieję, jesiennie jeszcze. Hamak, wszystkiego dobrego. Życzę. Kolejna zagadka w zabawie prawda czy fałsz przed siódmą, już w środę, a potem w piątek, a potem w poniedziałek. I tak będziemy się bawić aż do dnia muzyki filmowej, a ten, przypominam, 27 października, no czyli za 2 tygodnie z niewielkim haczykiem.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: No, ten pan niedawno świętował urodziny. Ten pan cały czas mnie kołysze. Mam nadzieję, że państwo również. Sting, Englishman in New York, 9:09. Urodziny godziny. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: No jakoś tak się złożyło, że lubię. Najpierw Englishman in New York, bardzo lubię. Teraz temat główny z Daredevila, z odrodzenia, bardzo lubię. Tymczasem zrobiła nam się 9:14.
1: Noblowski tydzień w RMF Classic.
0: A spotkania z Krzysztofem Brendą również bardzo lubię. Dzisiaj spotykamy się przy okazji. Tak jest. Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Dzisiaj dowiemy się, kto tego Nobla ekonomicznego, bo tak o nim popularnie mówimy, zgarnie.
2: Dokładnie, bardzo ci dziękuję, ale to nie ja, więc spokojnie, ja to bez szans nawet nie pretenduję. Nie, rzeczywiście tak. Dzisiaj będziemy mieli 11:45, będziemy rzeczywiście patrzeć, kto tego Nobla może dostać. Trzymamy kciuki, może być ciekawie.
0: No, Ariel Pakes, taką mam tutaj informację w tych notowaniach, jest amerykański ekonomista, którego badania nad konkurencją i funkcjonowaniem rynków są dziś wykorzystywane przez ekonomistów na całym świecie. Według najnowszych prognoz ma on naprawdę duże szanse na zgarnięcie nagrody, czy w ogóle takie przewidywanie, wiesz, mają rację bytu.
2: Tak i nie. One się czasem sprawdzają. Z tymi przewidywaniami noblowskimi, jeżeli chodzi o ekonomię, to zawsze jest to trochę problematyczne, bo my lubimy na to patrzeć trochę pod kątem mody, bieżących wydarzeń, tego, co dotyka świata. Akademia lubi wybierać takie rzeczy, które są starsze, które się już sprawdziły. Z tymi noblami ekonomicznymi też jest tak, że parę razy ci, którzy przyznają te noble, zaliczyli wpadkę, znaczy dali Nobla komuś, kto był wybitnym ekonomistą, a po parunastu latach okazywało się, że te jego modele ekonomiczne to nie za bardzo do rzeczywistości przystają. Czyli mówiąc brutalnie, ktoś popełnił błąd. Tak się w nauce zdarza. Robi się różne rzeczy i czasami się robi błędy. To nic złego, tak po prostu jest, ale gorzej jak się za to dostaje Nobla. Tak czy inaczej, zawsze nazwiska się niektóre pojawiają. Mówi Ariel Pakes rzeczywiście z Harvarda. Bardzo wysoko jest też Susan Attie z Uniwersytetu Stanforda. To jest właśnie kandydatka związana z modą tak zwaną, bo ona zajmowała się AI-em, dokładnie, uczeniem maszynowym tak zwanym, czyli tym, jak się dzisiaj chcemy czegoś dowiedzieć, to wstukujemy to w AI-a i AI nam to odpowiada lepiej lub gorzej. Jest rzeczywiście parę takich osób. Są ludzie, którzy zawsze są takimi topowymi kandydatami. Robert Barrow, odkąd zajmuje się ekonomią, zawsze się mówi, że on może dostać Nobla i ciągle mu nie wychodzi. To są właśnie badania dotyczące wzrostu gospodarczego, makroekonomii. Dużo jest rzeczywiście takich kandydatów. Jest Dani Rodrik, jest Halvarian, bardzo ciekawi ekonomiści, no ale mówię, zobaczymy, który z nich wygra. Tego się dzisiaj będziemy tak na dobrą sprawę dowiadywali. Oczywiście można zapytać, czy ktoś z Polski ma szansę na Nobla.
0: Czy ktoś z Polski ma szansę na Nobla?
2: I wiesz co, już raz dostał. Tak, znaczy przypominam ci, że mieliśmy w... Rany, to już było 19 lat temu, w 2007 był Leonid Hurwicz. On jest tak mieszany, polsko-rosyjski trochę, znaczy oczywiście Polak, ale urodzony w Moskwie, natomiast tak, to był oczywiście profesor ze Szkoły Głównej Handlowej i on dostał parę, już naście lat temu Nobla. Gdyby teraz szukać kogoś z Polski, no to złośliwie można by oczywiście popatrzeć w stronę Adama Glapińskiego, ale to nie. Gdzieś na tej takiej dalekiej giełdzie pojawia się, to jest w sumie ciekawe, z Cambridge, profesor Jacek Klinowski. To jest ciekawe, bo on jest chemikiem. To jest fascynująca rzecz, ale rzeczywiście przekładał to na język matematyki, więc teoretycznie tu bym szukał. To byłby, bo to rzeczywiście wybitny naukowiec, jeżeli patrzymy na ekonomistów polskich czy ludzi związanych z ekonomią w Polsce. Choć, jak mówię, to jest oczywiście chemik. Raczej my większych szans nie mamy, ale warto zawsze patrzeć na tego Nobla. Ten Nobel z ekonomii jest zawsze interesujący, bo on trochę pokazuje to, na co chcą nam zwrócić uwagę ci ekonomiści, którzy przyznają tego Nobla, którzy próbują jakoś tutaj kierować tą dyskusję. Fajnie, jeżeli nagroda jest przyznana za to, co nasze życie zmienia albo próbuje tłumaczyć. Słuchajcie, drodzy państwo, jak tylko się oczywiście pojawi tegoroczny noblista, my będziemy o tym mówić i będziemy pokazywać za co to jest, jak to tłumaczy nasze zachowania, jak to tłumaczy nasze życie, jak to pozwala lepiej przewidywać. Kto może sięgnąć po nasz portfel, kto może sięgnąć do naszego portfela, albo jak my możemy sprawić, że będziemy troszeczkę bogatsi, bo w sumie o to w życiu przecież nie tylko o to chodzi. Wiadomo, no to miłość pewnie... jest najważniejsza, ale pieniądze w życiu też są ważne.
0: Pewnie dowiemy się tego już o 12 w Faktach, w RMF Classic. Opcje są dwie. Albo z Krzysztofem Berendą blefowaliśmy i w ogóle nie trafiliśmy, albo możecie powiedzieć, że w RMF Classic mówili już rano, że na przykład Susan Attie dostanie Nobla.
2: Nie jest tak źle, bo sobie zrobiłem resume i przez ostatnie 3 lata, jak tak wymienialiśmy sobie po tak 5, 7, 8 nazwisk, to przez 3 lata trafialiśmy. Zawsze ktoś był z tej grupy, więc nie jest tak.
0: Takie rzeczy tylko u nas w towarzystwie Krzysztofa Berendy w RMF Classic. Wielkie dzięki.
2: Zapraszamy.
1: Noblowski tydzień w RMF Classic.

0: Żyje się tylko dwa razy. Kompozycja, której autorem jest John Barry, to oczywiście kolejna z naszych propozycji plebiscytowych Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Szczegóły plebiscytu i głosowanie na rmfclassic.pl, a za chwilę kącik klasyki w poranku.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Tak pięknie grają klasycznie o poranku tylko u nas w RMF Classic. Heroiczny poranek, Asdur od pana Chopina. My liczymy dni, a tych już niewiele. Do Dnia Muzyki Filmowej, ja uważam, Ula Urzędowska, już w warszawskim studiu. W ogóle uważam, że powinniśmy mieć takie kalendarze jako prowadzący, takie wiesz, jak adwentowy, że 15 dni zostało i zostaje tylko 15 okienek.
1: Odliczać czekoladkami, czy na przykład filiżankami kawy?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, to filiżanki kawy zdecydowanie bardziej preferuję.
1: Gdyż, może być z czekoladką.
0: No, po ostatnią czekoladkę, tak bym powiedział. Po ostatnią czekoladkę, ale po kolejną zagadkę. Do ciebie spieszę. Radio, muzyka, akcja. Już za chwileczkę, już za momencik.
1: Tak, zapraszam serdecznie.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że A. bardzo melodyjne i B. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: Zbliża się Fonomo Music and Film Festival, interdyscyplinarne wydarzenie w Bydgoszczy, wydarzenie, które łączy muzykę i film. Co roku w programie projekcje filmowe, koncerty, warsztaty, panele dyskusyjne poświęcone współczesnym kierunkom w muzyce i kinie. Początek 15 października. Wydarzeniem festiwalu będzie m.in. wręczenie Mikołajowi Trzasce Nagrody Filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Poli Negri. Po uroczystości laureat spotka się z publicznością, a wydarzenie zakończy projekcja dokumentu Koniec Świata Moniki Pawluczuk z muzyką Mikołaja Trzaski. Ta uroczystość 18 października i to będzie ostatni dzień festiwalu. Koncertem w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. W rywalizacji weźmie udział 48 osób, w tym 8 uczestników z Polski. Konkurs Wieniawskiego to najstarszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy.

0: Na świecie po raz pierwszy odbył się w 1935 roku. Tegoroczna edycja potrwa do 25 października. Do konkursu zgłosiło się 252 kandydatów z 36 krajów. Przesłuchania trwają do 22 października. Dzień później, podczas gali, zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców, a uroczystość będzie połączona z pierwszym koncertem laureatów konkursu. Dziś w Katowicach rozpoczyna się trasa koncertowa Igora Herbuta, który powraca z nowym solowym albumem, a premierze albumu towarzyszy trasa koncertowa po 9 największych miastach w Polsce. Jeremie Tour od dziś do 15 grudnia. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl.
1: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: TMG, Rolling Stonesi, RMF Classic za 4 minuty 10. O 10 najważniejsze fakty po faktach, m.in. Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków, Człowiek przyszłości, takie tematy u nas na ścieżce dźwiękowej, a z faktami już powoli zmierza do nas Grzegorz Jasiński.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: RMF Classic, minęła 10:00, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
4: Zatrzymany mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony, jest w drodze do Warszawy, dowiedział się reporter RMF FM. Noc spędził w izbie zatrzymań we Wrocławiu. Śledczy wciąż zbierają dowody, zabezpieczają nośniki danych. Analizowana jest komunikacja internetowa zatrzymanego. Służby traktują plany 66-latka bardzo poważnie i jak mówią, sprawa jest rozwojowa. Na razie nie ma jeszcze decyzji, na podstawie jakiej kwalifikacji prawnej będzie prowadzone śledztwo. Zakaz wstępu dla osób postronnych do szkół powinien zostać utrzymany, deklarowała w porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki, policjanci, którzy przyjdą z interwencją lub psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. Ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana.
6: Minister edukacji jest zdania, że dyrektorzy powinni mieć prawo do przeszukiwania plecaków, a także konfiskowania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych.
5: Weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa, jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządu, jak uczeń powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość.
4: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z minister edukacji jest na rmf24.pl.
7: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
4: Rok przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska traci drugie największe miasto w Polsce. Skomentował to prezes PiS Jarosław Kaczyński.
8: Poważna przesłanka, żeby sądzić, że dzisiaj poparcie dla tych, których rządzą, jest już poparciem zdecydowanie mniejszościowym. Tylko trzeba umieć to wykorzystać. W Krakowie potrafiono to zrobić. Mam nadzieję, że to się uda także w skali całego kraju.
4: Sceptycznie do wyboru mieszkańców podchodzi profesor Jacek Majchrowski, wieloletni prezydent Krakowa.
9: Ja zawsze uważałem, że powinni wygrywać ludzie, którzy są do tego przygotowani i fachowi. Często się okazuje, że jest odwrotnie.
4: Według Michała Drewnickiego, krakowskiego radnego i kandydata PiS na prezydenta miasta, tu cytat, mieszkańcy mają dość marazmu, układów i koterii. Przy tym nie chcieli kandydatki Tuska. Dominik Jaśkowiec, krakowski poseł Koalicji Obywatelskiej, zwraca uwagę.
10: Na pewno był to kandydat protestu i sprzeciwu. Natomiast czy z takiego protestu będzie coś pozytywnego, jakaś pozytywna praca, przekonamy się. Ja jestem mieszkańcem Krakowa, więc muszę życzyć Łukaszowi Gibal jak najlepiej, bo to jest też interes mojego miasta, w którym mieszkam.
4: Deklaruje Dominik Jaśkowiec. A co deklaruje dziś sam prezydent elekt? Zrobimy rzetelny audyt i wprowadzimy takie oszczędności, które nie uderzą w mieszkańców, zapowiedział na antenie RMF 24 zwycięzca przedterminowych wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała podkreśla, że zmniejszenie zadłużenia miasta to jedna z najważniejszych spraw.
11: To zadłużenie, jak pan wie, jest absolutnie rekordowe. 11 tysięcy na głowę mieszkańca, 3 razy więcej niż w Warszawie. No i to będzie główne zadanie, żeby coś z tym zrobić.
12: A co pan chce z tym zrobić w takim razie? Jak sobie poradzić z tym zadłużeniem?
11: Nie ma jednego działania. Tu trzeba na kilku płaszczyznach działać. Z jednej strony zrobimy rzetelny audyt i poszukamy oszczędności takich, które nie uderzą po kieszeniach mieszkańców. Z drugiej strony zwiększenie bazy podatkowej, czyli na przykład zachęcanie mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, są zameldowani, żeby się meldowali, a z trzeciej strony na przykład opłata turystyczna.
4: Łukasz Gibała chciałby obniżenia ceny biletów komunikacji miejskiej już od 1 stycznia. Chce też zredukować liczbę osób w zarządach miejskich spółek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
3: Polska w zasięgu niżu, a z zachodu i północnego zachodu płynie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Zachmurzenie spore, w wielu miejscach całkowite, temperatura maksymalna od 10 do 13 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
3: 4:10, radio, muzyka, akcja. Niebawem zaczynamy, a na ścieżce dźwiękowej już korowód bohaterów filmowych, serialowych i nie tylko. Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków, Człowiek Przyszłości, a teraz duet Tucellos i przebój z repertuaru grupy Coldplay.

0: 11 minut po 10, a to fragment otwierający wrota do bajek Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków.
1: Radio, muzyka, akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: A to nasza konkursowa propozycja. Jesteście gotowi? My tak. Przygotowaliśmy dla was kultowy fragment ścieżki dźwiękowej kultowego filmu. Fragment idealnie dobrany do otaczających nas okoliczności. Niebawem go usłyszycie i waszym zadaniem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jest dopisać scenę z waszym udziałem do zaproponowanej ścieżki dźwiękowej. I od was tylko zależy, czy to będzie scena z pracy, z kosmosu, czy z życia wzięta. Na autorkę, autora najciekawszego zdaniem naszym opisu czekają prezenty, zestawy kawowe RMF Classic z limitowanej serii stworzonej specjalnie na Dzień Muzyki Filmowej, t-shirty z motywem muzyki filmowej oraz, tak bym to ujęła, filmowy gadżet kuchenny. Możecie przyjrzeć się prezentom, przeczytać szczegóły naszej zabawy na rmfclassic.pl, zakładka Radio Muzyka Akcja. A teraz wyobraźcie sobie, że już niedługo zagracie główną rolę w naszym konkursie. Czerwony dywan, ścieżka dźwiękowa przygotowane. Tę ostatnią usłyszycie już niebawem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Katarki,
3: kaszelki
2: i inne usterki.
3: Na które mamy receptę.
2: Książki, które leczą.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: radio, muzyka, akcja. Spróbuj swoich sił w nowym wyzwaniu od RMF Classic.
1: Dziś temat, który chyba każdemu od rana w duszy gra, bo któż nie lubi poniedziałku? Posłuchajcie.
0: Radio, muzyka, akcja. Radio, muzyka, akcja.
1: Mamy to, mamy ścieżkę dźwiękową. Należy teraz napisać tę scenę. Nie lubię poniedziałku. Film z 1971 roku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego, nakręcony na podstawie autorskiego scenariusza, muzyka Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. I jaka scena po usłyszeniu tych kultowych dźwięków przewija wam się w pamięci i pod powiekami? Przypomnę, jak gramy. My proponujemy kultowy temat, co też się wydarzyło przed chwilą, a wy piszecie do tej muzyki scenę z waszym udziałem. Wpisujcie ją w formularz na naszej stronie, maksymalnie 1000 znaków, rmfclassic.pl, zakładka, zabawy, radio, muzyka, akcja.
0: Radio, muzyka, akcja. Spróbuj swoich sił w nowym wyzwaniu od RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mozart przy pracy skakał po krzesłach i klął jak krzewc. Beethoven bałaganił i zapisywał pomysły na czymkolwiek, ale za to przygotowywał kawę zawsze w ten sam pedantyczny sposób. Geniusze i ich szalone dusze. Poznaj dziwactwa, nawyki i nietuzinkowe fanaberie największych twórców w programie Gamy i Dramy. Dzisiaj od 18:00 niezwykłe wątki z biografii klasycznych kompozytorów bada w RMF Classic Dariusz Stańczyk.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Po reklamie.

0: Śpiewał Tom Jones, to jest RMF Classic za 11 minut 11. Czy zdarzyło wam się kiedyś improwizować na spotkaniu z szefem, kiedy nagle pada pytanie, a nad czym teraz pracujecie? Taka sytuacja miała miejsce, gdy reżyser Tadeusz Chmielewski został wezwany na dywanik przez ówczesnego wiceministra kultury Czesława Wiśniewskiego. Reżyser miał bardzo, ale to bardzo wstępny pomysł na film, ale zdecydowanie za mało, aby przedstawić zobowiązujące konkrety. No i trzeba było zacząć improwizować, więc improwizował. Mówiąc, a myślę o zrobieniu takiej jakby książki telefonicznej, w filmie występowałoby wiele postaci, no tyle ile zmieści się w pełnym metrażu. Czy to ma być komedia? Spytał minister. No, raczej tak. Wymyślając rzecz na gorąco, reżyser pocieszał się w myślach, że czegoś takiego to przecież i tak nikt nie zatwierdzi, więc jakoś to będzie. Ale, wspominał reżyser w wywiadzie dla Przekroju, następnego dnia zadzwonił telefon i okazało się, że minister zatwierdził temat. I tak narodził się film Nie lubię poniedziałku, a fragment ścieżki dźwiękowej tego tytułu, przypominam, jest ilustracją do scenariuszy, które wy, drodzy słuchacze, konkursowo piszecie. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Może ta opowieść zza kulis też będzie dla was jakąś inspiracją. Trzymam kciuki.
1: Radio, muzyka, akcja. Spróbuj swoich sił w nowym wyzwaniu od RMF Classic.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
11: Dzień dobry.
12: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
11: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
12: Interesujące, ale co to?
11: Lokata banku pocztowego.
12: Biorę.
11: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
0: Po reklamie.
13: Minęła 11. Czas na najważniejsze fakty, a te przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: Przeprowadzimy rzetelny audyt Urzędu Miasta i poszukamy oszczędności, które nie uderzą w kieszenie mieszkańców, zapowiedział w radiu RMF24 nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała deklaruje, że chce organizować referenda lokalne dotyczące spraw, które bulwersują mieszkańców. Pierwsze miałoby się odbyć już w przyszłym roku, dotyczyłoby strefy czystego transportu.
15: Chciałbym przynajmniej co 2 lata średnio organizować takie referenda tematyczne.
16: Jeżeli mamy jedno referendum w sprawie strefy czystego transportu, to przed tymi kolejnymi wyborami będzie jeszcze jedno w takim razie, rozumiem, tak?
15: Nie wykluczamy tego.
16: A tak. W jakiej sprawie, może pan powiedzieć?
15: No moim zdaniem dużo jest takich tematów, które ludzi bulwersują. Też jest temat tego, czy wprowadzić te strefy wolne, jak chodzi o najem krótkoterminowy, prawda? Więc ja bym też nie wykluczał, że w czasie jednego referendum można zadać więcej niż jedno pytanie.
14: Cała rozmowa Piotra Salaka z nowym prezydentem Krakowa do zobaczenia na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Jest postępowanie sprawdzające w sprawie posła i byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Jak poinformowała warszawska prokuratura okręgowa, postępowanie zostało wszczęte z urzędu na podstawie doniesień prasowych. Zdaniem prokuratury wyjaśnień wymagają oskarżenia dwóch jego współpracownic zarzucających Kołodziejczakowi stosowanie przemocy i agresji. Na tej podstawie poseł został 2 dni temu wykluczony z klubu Koalicji Obywatelskiej. Z jednego z opublikowanych nagrań rozmowy z politykiem wynika także, że Kołodziejczak miał się dopuścić podstępnego podawania jednej z kobiet narkotyków bez jej wiedzy. Jej zdaniem mogło to zagrażać nawet jej życiu. Nie ma świętych krów, skomentował decyzję prokuratury minister sprawiedliwości Waldemar Żur. Turek.
0: RMF Classic. Poznaj fakty.
14: Uwaga, pasażerowie kolei w Śląskiem. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem na odcinku Będzin-Sosnowiec Główny. Wprowadzono telefoniczne zapowiadanie pociągów, poinformowały Koleje Śląskie. Pociągi są opóźnione, niektóre zostały odwołane. Uwaga na telefony od oszustów podszywających się pod pracowników banku. Coraz popularniejsza jest metoda wyłudzania danych i pieniędzy w związku z rzekomym zaciągnięciem kredytu na nasze dane. Naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie udało się nagrać takiego oszusta.
17: Nawiązał ze mną kontakt jako pracownik jednego z wiodących banków, który ponoć weryfikował prawidłowość zaciągniętego przeze mnie kredytu. Starał się sprawić wrażenie, że działa w pilnej sprawie.
18: Niecałą godzinę temu za pośrednictwem strony internetowej naszego banku była złożona pożyczka gotówkowa online. Ten kredyt został uzupełniony przy użyciu pana profilu zaufanego i teraz kontaktujemy się, żeby wyjaśnić, czy pan osobiście podejmował te czynności.
17: Potem nastąpiło wiele argumentów, które miały go uwiarygodnić, m.in. pytanie, czy zaciągałem kredyt.
18: No, czyli jeżeli to nie pana czynności, to oczywiście teraz proszę nie obawiać się z tego powodu. My natychmiast podejmujemy odpowiednie procedury zabezpieczające. I najpierw poproszę mi poinformować, czy w ostatnim czasie nic nie było zgubione lub skradzione u pana.
17: Oszust przedstawił się polskim imieniem i nazwiskiem, które polecił zapisać, takie jak też jego rzekomą bankową funkcję i numer służbowy. Jak tłumaczył, to dla późniejszych kontaktów z policją.
14: Pamiętajmy, taki rozmówca to oszust, który próbuje zdobyć różne dane wrażliwe, wykorzystując presję związaną z rzekomą utratą pieniędzy. Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Wuhan. Będzie nią Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie pokonała zawodniczkę z Tajlandii, Sawan Gieł, w dwóch setach 6-3, 7-6.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
13: Poniedziałek raczej zachmurzony, choć niewykluczone większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również lokalne burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 10 do 13 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 9.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
20: RMF Classic. Wśród gwiazd.
21: Tu Joanna Kulik.
22: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
23: Je suis Alexandre Desplat.
24: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 11 minut po 11 RMF Klasika to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Podniebna Poczta Kiki, a do was już, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, leci on air fragment kultowej ścieżki dźwiękowej, do której to zadanie konkursowe piszecie scenę ze sobą w roli głównej.
1: Radio, muzyka, akcja. Radio, muzyka, akcja.
0: Kamera poszła. Nie lubię poniedziałku. Jerzy Duduś-Moduszkiewicz. Fragment ścieżki dźwiękowej filmu. A scena należy do was, na autorkę, autora najciekawszej. Naszym zdaniem sceny czekają prezenty, filmowe upominki, zestawy kawowe RMF Classic z limitowanej serii stworzonej na Dzień Muzyki Filmowej, koszulki z motywem muzyki filmowej i nagroda niespodzianka, kuchenny gadżet rodem z Hollywood. Wpisujcie swoje sceny, scenariusze w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Tam też szczegóły konkursu, jeśli coś by nie było jasne po mojej wypowiedzi, a także możecie zobaczyć te prezenty, które czekają na zwycięzczynię bądź zwycięzcę. Finał o 12:30.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Saksofonu. Autor niezwykłych melodii.
2: To, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, to jest to, że on potrafił w bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W RMF Classic wspominamy wybitnego kompozytora w piątą rocznicę jego śmierci z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Ja się wsłuchałem w podkład muzyczny, który tam dał, i to był konglomerat wszystkich moich piosenek.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Po reklamie.

25 minut po 11, a ja na ścieżkę dźwiękową RMF Classic zapraszam. Tu czekają Nicole Kidman i Robbie Williams z piosenką Something Stupid. Będzie stawka większa niż życie. Muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Będziemy na ścieżce dźwiękowej serialowych Bridgertonów. A teraz wstęp do czwartego aktu Carmen.

0: to muzyczne uniwersum Bridgertonów, fragment ścieżki dźwiękowej serialu. Za 29 minut 12 to jest RMF Classic. Tu się gra najpiękniejszą muzykę filmową i tę muzykę filmową celebrujemy nie tylko od święta, choć jest takie święto, na które czekamy, na ten jeden dzień w roku. To Dzień Muzyki Filmowej. Już niebawem odliczamy dni i z tej okazji wspominamy też mistrza filmowych i kultowych tematów i piosenek Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Mija 5 lat od śmierci jazzmena, kompozytora, a my zapraszamy Was na cykl poświęcony jego twórczości.
1: RMF Classic prezentuje Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa.
2: W muzyce Jerzego Dudusia Matuszkiewicza jest coś wyjątkowego, niemal magicznego. Wystarczy kilka dźwięków, żeby powróciły wspomnienia z dzieciństwa, czasów kaset magnetofonowych i płyt winylowych, wieczorów spędzonych przed telewizorem i oczekiwania na kolejne odcinki ulubionych seriali. Melodii, które zostawały w pamięci na długo po zakończeniu filmu. Bo muzyka Dudusia nie była tylko tłem, stawała się częścią filmowej opowieści. Do tych melodii wielokrotnie wracał kompozytor Krzysztof Herdzin. Jest autorem suity, w której połączył najpiękniejsze tematy filmowe napisane przez Matuszkiewicza. W porozumieniu z samym Dudusiem, poprzez własne aranżacje, nadawał jego muzyce nowe oblicze. Ale od czego zaczęła się ta fascynacja? Kiedy po raz pierwszy zetknął się z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza?
3: Jako dziecko w latach 70., kiedy tak naprawdę cała telewizja polska opierała się na serialach i filmach fabularnych polskiej produkcji, i 40-latek, i cywil, i Stawiam na tolka banana, i Wojna domowa, wszystko to towarzyszyło nam co roku tak naprawdę. No więc nasiąkałem tą muzyką, a potem jego piosenki, muzyka popularna. No i chyba z mojego pokolenia, ja mam 56 lat, nie wyobrażam sobie, że jest ktoś, kto nie miał kontaktu z tą muzyką i nie potrafi zanucić, rozpoznać wielu tematów.
2: Krzysztof Herdzin w tych wspomnieniach nie jest odosobniony. Kompozytor muzyki filmowej Łukasz Targosz nazywa Matuszkiewicza mistrzem melodii. Jak przyznaje, nawet dziś, wracając do Stawki większej niż życie czy Janosika, odkrywa tę muzykę na nowo. Ale pierwsze spotkania z tymi melodiami to przede wszystkim wspomnienia z dzieciństwa.
4: To są takie tematy, w których, no po pierwsze, może to jest moja nostalgia do tamtych czasów, kiedy byłem dzieciakiem i czekałem na te odcinki, ale pamiętam Czarne chmury. W którymś momencie w ogóle nagrałem sobie to na jakimś pierwszym magnetowidzie, oczywiście jak była powtórka, i odtwarzałem tę czołówkę na okrągło, na okrągło, na okrągło. To było po prostu absolutnie niesamowite.
5: Jak ja byłem mały, to się nie zastanawiałem, czy Stawka to fajna melodia, czy Janosik, ale to są wybitne utwory. To jest doskonale napisane i w naszym świecie, tym co u nas w kraju powstało, Duduś wyrasta na taką postać właśnie, na takiego legendarnego, powiedziałbym, pisarza filmowego, po prostu mistrzostwa.
2: Są takie melodie, które zapamiętujemy, zanim jeszcze poznamy nazwisko ich autora. Dopiero po latach odkrywamy, jak wyjątkowa była to muzyka. Tak jak Marek Napiórkowski, który dziś dostrzega w utworach Dudusia prawdziwe mistrzostwo.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Kolejny odcinek już w środę o 11.30 w RMF Classic. Zapraszają Ula Urzędowska i Julia Szarzyńska.
0: Muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza jest sercem naszego filmowo-muzycznego uniwersum RMF Classic. Muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza jest także bohaterem naszej konkursowej zabawy. Dziś z cyklu Radio Muzyka Akcja, szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Wkrótce też przypomnę Wam, jak gramy, jaka muzyka dziś w tle i kto pisze scenę do tej muzyki. Tymczasem wracamy do Stawki większej niż życie. Muzyka Jerzy Duduś Matuszkiewicz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, w takim plebiscycie nie mogło zabraknąć moich typów. Głosujcie na Foresta Gumpa, na Once, a już na pewno na Legendę Ashitaki. Bo jak to słyszę, to mam ochotę natychmiast przerwać wszystko i po prostu słuchać. Ale to tylko moja lista. A jakie są wasze ulubione filmowe dźwięki? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

Menuet Symfonii Londyńskiej numer 104, kompozycja Józefa Haydna za 8 minut 13. To jest RMF Klasyka. Ja teraz wystąpię w roli przypominajki. Uwaga, czas na zgłoszenia tylko do końca tego tygodnia. Zgłoszenia do drugiej edycji konkursu Twój Filmowy Cover z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Mamy dla Was taką konkursową sprawę. Nagrywacie, jeżeli chcecie przystąpić do tego wyzwania, swoją wersję dowolnego utworu filmowego i wrzucacie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic, dodać odpowiednie hashtagi, ale wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl i w naszych social mediach. No i w tym roku mamy dla Was aż trzy nagrody. Vouchery o wartości 20 000, 10 i 5 000.

0: na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury jest Kaja, więc jeżeli chcecie wygrać taki voucher, zdobyć sławę na antenie RMF Classic, to nagrywajcie i wrzucajcie na swoje media społecznościowe. I to, co powiedziałam na początku, uwaga, czas na zgłoszenia tylko do końca tego tygodnia.
1: Pokaż, co ci w duszy gra. Twój filmowy cover w RMF Classic.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowie.
17: Po reklamie.
18: Minęła 13, czas na najważniejsze fakty. Przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
19: Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przygotowywał się do zabójstwa na tle rasistowskim, poinformowała lubelska prokuratura. Na jej wniosek sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Zatrzymany wyszukiwał w sieci nagrania związane z torturami, miał nakłaniać inną osobę do wspólnego dokonania zabójstwa. O podejrzanym zachowaniu 21-letniego Ukraińca poinformowały policję, władze uczelni i zaalarmowane przez studentów.
20: Przy mężczyźnie policjanci ujawnili nóż, a w miejscu zamieszkania dalsze dwa specjalistyczne noże przystosowane do rzucania do przedmiotów. Nadto w jego telefonie oraz w komputerze ujawniono filmiki, z których jednoznacznie wynika, że interesował się przemocą.
19: Mówił Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Zatrzymany usłyszał zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Ministrowie spraw zagranicznych Unii zatwierdzili największą od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę listę sankcyjną. Na liście znalazło się ponad 1600 osób i podmiotów, informuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
21: Nowy pakiet sankcji ma uderzyć przede wszystkim w rosyjski przemysł zbrojeniowy i firmy wspierające produkcję sprzętu wojskowego. Chodzi także o różnego rodzaju drobne komponenty wykorzystywane w rakietach i dronach, które umożliwiają Rosji ich produkcję i składanie. Dlatego sankcjami obejmujemy firmy, które wytwarzają takie komponenty, wyjaśnia szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Na czarną listę trafiły także osoby zajmujące wysokie stanowiska w rosyjskich zakładach.
19: Benzyna już powyżej 7 zł za litr, za to olej napędowy odrobinę tańszy. Znamy nowe, maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały od jutra. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 6 groszy, to o 9 groszy więcej niż dziś. W dół idą ceny oleju napędowego o 4 grosze, do 8 zł i 2 groszy za litr.
7: Są i takie fakty.
19: Pszczelarz z Brazylii i technik z włoskiej Vicenzy wygrali 10. edycję Pucharu Świata twórców tiramisu we włoskim Treviso. W rywalizacji uczestniczyło 320 amatorów z 33 krajów. Były dwie kategorie, klasyczna i kreatywna. Wersja kreatywna to tiramisu w kształcie ula z konfiturą malinową, białą czekoladą i z miodem cytrynowym. Z faktami wracam za godzinę, teraz jeszcze pogoda. Od Uli.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: Polska pod wpływem niżu, a ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniosło 1005 hektopaskali. Z zachodu płynie do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie. Dziś zachmurzenie spore, ale są też przejaśnienia. Temperatura na przeważającym obszarze od 10 do 13 stopni. Miejscami przelotne opady deszczu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
17: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
22: Hi, RMF Classic. This is Ramin Djawadi.
23: This is Carter Burwell.
24: Hello, this is Tandun.
25: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Klaus Badelt, Piraci z Karaibów w RMF Classic, 11 minut po 13. Ten kultowy, też rozpoznawalny po pierwszej nutce temat znajdziecie wśród propozycji naszego plebiscytu z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl. Odsłuchajcie, wybierajcie, przebierajcie. Jesteśmy bardzo ciekawi, no co najmniej pierwszej dziesiątki, którą wybierzecie. rmfclassic.pl. Zapraszam w sprawie plebiscytu, choć nie tylko. Wiele ciekawych różności na Was czeka na naszej stronie. A co na ścieżce dźwiękowej? Będzie muzyka Marka Knopflera z filmu Fakty i Akty. Fakty też są takie, że o 13.30 kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa przeczyta Andrzej Seweryn.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: I klął jak krzewc. Beethoven bałaganił i zapisywał pomysły na czymkolwiek, ale za to przygotowywał kawę zawsze w ten sam pedantyczny sposób. Geniusze i ich szalone dusze. Poznaj dziwactwa, nawyki i nietuzinkowe fanaberie największych twórców w programie Gamy i Dramy. Dzisiaj od 18:00 niezwykłe wątki z biografii klasycznych kompozytorów bada w RMF Classic Dariusz Stańczuk.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dwie siostry, dwa różne temperamenty, chłodny rozsądek i gorąca namiętność. Czy w świecie konwenansów jest miejsce na prawdziwe uczucia? Odkryj ponadczasowe arcydzieło Jane Austen w zupełnie nowej odsłonie. Rozważna i romantyczna. Film, który skradnie twoje serce. W kinach od 16 października.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Neonet, Neonet,
14: to korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
15: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.

0: 13.30 to jest RMF Classic, a to był menuet G-dur Ludwika van Beethovena. Grała Toruńska Orkiestra Kameralna, muzyków prowadził Jerzy Salwarowski. A teraz otwieramy portal do Warszawy końca XIX wieku i czas na kolejne spotkanie z bohaterami powieści Lalka.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Jest tu, rzekł proboszcz, niejaki węgiełek, sprytny hultaj, trochę kowal, trochę stolarz, więc może on potrafi wyrzeźbić na kamieniu, co potrzeba. Zaraz po niego poślę. W ciągu następnego kwadransa zjawił się i węgiełek. Chłopak dwudziestokilkoletni, z fizjognomią wesołą i inteligentną. Ponieważ Wokulskiemu było pilno, więc pożegnał proboszcza i poszedł z węgiełkiem w stronę ruin. Gdy znaleźli się za nieczynną dziś rogatką osady, Wokulski zapytał chłopaka: dobrze umiesz pisać, mój bracie? Co nie mam potrafić? Podjąłbym się pisania nawet na żelazie, a choćby na szkle i literami, jakimi chcąc. Pisanymi, drukowanymi, niemieckimi, żydowskimi. Przecie ja tu, nie chwaląc się, wszystkie szyldy malowałem w mieście. I cóż tu robisz, kiedy nie ma szyldów do malowania? Ot, panie, trochę to, trochę owo, a razem nic. Dawniej robiłem stolarszczyzny i nie mogłem nadążyć. Za jakie parę lat odłożyłbym z 1000 rubli, ale spaliłem się tamtego roku i już nie mogę przyjść do siebie. Drzewo, warsztaty, wszystko poszło na węgiel. A mówię, łasce pana, był taki ogień, że najtrwalsze pilniki stopiły się jak smoła. Odbudowałeś się? Masz warsztat? Panie, odbudowałem w ogrodzie chałupę jak barak, żeby matka miała gdzie gotować, ale warsztaty? Tożby na to, panie, trzeba 500 rubli gotowego grosza. Zbliżali się do ruin. Wokulski rozmyślał. Słuchaj, węgiełek, rzekł nagle, podobasz mi się. Będę w tej okolicy, dodał cicho wzdychając, będę jeszcze z tydzień. A jeżeli wyrzeźbisz mi dobrze napis, wezmę cię do Warszawy na jakiś czas. Tam przekonam się, co jesteś wart i może odnajdą się twoje warsztaty. Chłopak pochylał głowę na prawo i na lewo, przypatrując się Wokulskiemu. Nagle przyszło mu na myśl, że musi to być bardzo bogaty pan, a może nawet z takich panów, których niekiedy Bóg zsyła, ażeby opiekowali się ludźmi biednymi. I zdjął czapkę. Wokulski uśmiechał się, patrząc na zakłopotaną minę chłopaka i z dziwnym uczuciem myślał, że za swój jednoroczny dochód mógłby uszczęśliwić 100 kilkudziesięciu takich jak ten oto. Pieniądz naprawdę jest wielką potęgą, tylko trzeba go umieć użyć. Byli już pod górą zamkową, kiedy odezwał się głos panny Felicji. Panie Wokulski, my tu jesteśmy! Wokulski podniósł oczy i zobaczył między dębami wesoły ogień, dokoła którego siedziało zasławskie towarzystwo. O kilkanaście kroków z boku chłopak kredensowy i pokojówka nastawiali samowar. Niech pan zaczeka, idę do pana, zawołała panna Izabela, podnosząc się z dywanu. Okrążyli górę i poczęli wspinać się na jej szczyt łożyskiem wyschłego potoku. Jaki dziwny kolor tych kamieni! Odezwała się panna Izabela, patrząc na kawały wapienia poplamionego brunatnymi piętnami. Ruda żelazna, odparł Wokulski. O nie, wtrącił węgiełek. To nie ruda, to krew. Stanęli na szczycie wzgórza, zasłonięci od reszty towarzystwa walącym się murem. Z tego miejsca widać było dziedziniec zamkowy, zarośnięty cierniem i berberysem. Pod jedną z wież stał oparty o jej ścianę olbrzymi granit. Oto jest kamień, rzekł Wokulski.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Topolowe aleje pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co może cię spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.

To uwertura do lekkiej kawalerii, a my lekko idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic przez poniedziałek za 10 minut 14. O 14 najważniejsze fakty, które przygotowuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a druga Katarzyna Chnat, przygotowuje dla Was Puls Dnia o 14.30 i magazyn Popkultura. Ja dziękuję za dzisiejsze konkursowe spotkanie. Zapraszam na spotkanie na ucho z Enią. To już niebawem. Orinoco Flow na naszej antenie, a teraz nowość. Fragment ścieżki dźwiękowej filmu Lalka. Ta Lalka 2026. Muzyka Łukasz Targosz.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dużo dobrego!
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego!
4: Za mniej!
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland. Po reklamie.
14: Jest 14, czas na najświeższe fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
15: Jeśli ktoś jest na tyle głupi, by nas zaatakować, będziemy walczyć, ale nie sądzę, by konflikt był nieuchronny albo nieunikniony, tak mówił naczelny dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz. Na warszawskim Forum Bezpieczeństwa przedstawił on strategię, co zrobić, by zwyciężyć, gdy Rosja zaatakuje kraje członkowskie sojuszu.
16: We should be confident.
15: Powinniśmy ufać, że mamy takie zdolności i umiejętności, które pozwolą nam nie tylko kontrolować obecną sytuację, ale też zapanować nad każdym zagrożeniem dla terytorium i mieszkańców naszego sojuszu, zapewniał generał Grynkiewicz. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. 130 posiedzeń, 77 przesłuchań i tysiące zgromadzonych dokumentów. Tak członkowie Sejmowej Komisji Śledczej podsumowali właśnie ponad 2,5 roku pracy nad wyjaśnieniem sprawy zakupu i używania w Polsce systemu Pegasus. Aż 11 wniosków skierowanych zostało do prokuratury w związku z działaniami najwyższych urzędników. Największe wrażenie robi jednak przekazana komisji zaledwie w ostatni piątek opinia biegłych z Biura Badań Kryminalistycznych ABW, ostatecznie potwierdzająca to, co dotąd uznawano za możliwość.
17: Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Producent oprogramowania, izraelska firma NSO Group, miała pełen dostęp do danych pozyskiwanych przy realizacji kontroli operacyjnej.
15: Mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jej zdaniem oznacza to, że kupujące Pegasus CBA nie tylko nielegalnie za kilkadziesiąt milionów złotych kupiło i używało oprogramowania szpiegowskiego, ale też umożliwiło korzystanie z nich innemu państwu, zdradzając przy tym obszary swojego zainteresowania i wrażliwe dane o dziesiątkach swoich obywateli. Jawna część raportu komisji liczy 370 stron ustaleń. Za pół godziny kolejna rządowa narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Premier wezwał do siebie ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz przedstawicieli służb specjalnych. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka ujawniła rano na antenie RMF FM, że jedną z proponowanych zmian ma być zakaz wstępu do szkół innych osób niż nauczyciele, uczniowie i czasem rodzice.
0: uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół.
15: Szefowa MEN zapowiedziała także pracę nad nadaniem dyrektorom szkół prawa do przeszukiwania plecaków i odbierania uczniom potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.
5: RMF Classic. Poznaj fakty.
15: W Poznaniu trwają już przygotowania do wprowadzenia zimowej atmosfery. Ruszyły ślizgawki na miejskich lodowiskach przy Jeziorze Maltańskim oraz przy hali Wilda.
4: Tutaj stawiamy przede wszystkim na rekreacyjne, indywidualne ślizganie się poznaniaków i poznanianek. Można przyjść z własnymi łyżwami, ale jeżeli ktoś nie posiada, to można je wypożyczyć u nas. W obu obiektach mamy wypożyczalnie. Wypożyczyć można także kask, także podpórki dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na łyżwach. Na lodowisku Malta mamy punkt ostrzenia łyżw dla tych, którzy mają własne łyżwy i chcieliby je naostrzyć.
15: Zapewnia Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Z faktami wrócę za godzinę. Do usłyszenia. Teraz jeszcze pogoda od Kasi.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
14: Dzisiaj trochę chmur, trochę słońca, zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami na północy, północnym wschodzie i w centrum możliwy przelotny deszcz, a na północnym wschodzie lokalnie również burze. Wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna dzisiaj od 10 do 13 stopni, miejscami w rejonach podgórskich chłodniej, tam od 7 do 9. Najcieplej teraz we Wrocławiu, Opolu i Zielonej Górze, tam 13-14 stopni, podobnie w Krakowie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: Godzina szczytu w RMF Classic. Od teraz w pracy będzie już z górki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, skoro już mnie tu wciągnęliście, to nie będę udawał, że nie mam swoich faworytów. W plebiscycie nie mogło zabraknąć Hansa Zimmera i oczywiście tematu z Incepcji, a jak słyszę Ludwika Goransona i jego Odyseję, to już w ogóle nie odpowiadam za siebie. To moje typy, a wasze? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
0: Ogłoszenie płatne.
3: Każdy, kto przechorował ospę wietrzną, nosi w sobie uśpionego wirusa, który może wywoływać półpasiec. O ryzyku zachorowania opowie doktor nauk medycznych Grażyna Cholewińska, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.
4: Półpasiec to nie tylko wysypka na skórze. Często wiąże się ta choroba z silnym bólem, który może pogarszać jakość życia, zwłaszcza u seniorów, szczególnie narażonych na to zachorowanie. Choroba niewątpliwie prowadzi do utraty samodzielności.
3: Jak można zapobiec tej chorobie?
4: Jedyną dostępną profilaktyką w tej chorobie jest szczepienie. Osoby, które ukończyły 65 lat życia i mają choroby przewlekłe, na przykład cukrzycę, powinny zapytać swojego lekarza rodzinnego o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi.
3: Pacjentom w wieku od 18 do 64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: To był Cwał Walkirii Ryszarda Wagnera, grała orkiestra Clevelandska, prowadził George Sell. A my zaglądamy do sieci, sprawdzamy, które tematy teraz najbardziej nas interesują.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny detaliczne paliw, które obowiązują w Polsce od 10 do 12 października. Kierowcy powinni sprawdzać aktualne stawki na stacjach. Nie ma jeszcze potwierdzenia, czy resort przedłuży obowiązywanie tych limitów. Tymczasem trwają rozmowy dotyczące kolejnych dni wolnych, które w okresie Bożego Narodzenia w tym roku będą dotyczyły części pracowników. Mogą oni mieć nawet 5 dni wolnego z rzędu. Tak wynika z układu świąt i dni wolnych w kalendarzu, ale nie potwierdzono, by dzisiaj zapadła nowa decyzja rządu w tej sprawie. Będziemy się zatem temu przyglądać. A w gospodarce Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że inwestycje w sztuczną inteligencję mogą wspierać globalny wzrost. Jednocześnie eksperci ostrzegają przed ryzykiem przegrzania rynku technologicznego. Od kilkunastu dni śledzimy nagrody Nobla. Dziś przyznano kolejne w dziedzinie ekonomii, a tymczasem wciąż interesują nas informacje dotyczące Anne Carson, która w ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Kanadyjska pisarka i poetka została ponoć zaskoczona tą wiadomością o otrzymanej nagrodzie w swoim domu w Reykjaviku. Telefon z informacją o wyróżnieniu odebrała w kuchni. Zdjęcia jej zaskoczonej miny cały czas pojawiają się w sieci i to jest również temat, który mocno nas interesuje. Więcej ciekawych informacji ze świata kultury, sztuki i literatury po 15 w magazynie Popkultura. Zapraszam.
1: Puls dnia w RMF Classic.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Po reklamie.

szczytu w RMF Classic. Bateria na wyczerpaniu? Spokojnie, z nami odzyskasz energię.

0: Najpiękniejsza muzyka filmowa, aktualnie ta, którą skomponował Lauren Balfi, to za nami. Niespełna 3 minuty zostały do godziny 15. Z nami jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Co nam szykujesz na kolejne fakty?
1: W faktach o 15 między innymi o tym, że na piątek rząd zwołuje nadzwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych. To po ostatniej fali agresji, a na uspokojenie, na koniec faktów zapraszam do pogrania w koszykówkę.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
4: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
3: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.
5: Jest 15, jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szucht, a zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
6: Na piątek rząd zwołuje nadzwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych. Po ostatniej fali agresji w szkołach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił na rozmowy przedstawicieli cyfrowych koncernów Mety, Google'a, Discorda, TikToka i Telegrama. Z ustaleń służb wynika, że w ostatnich dniach w sieci pojawiły się konta, które mogą napędzać falę agresji.
7: Mamy grupy ekstremistyczne, które gdzieś w jakimś stopniu razem współpracują i ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać. Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie bezpieczeństwa, tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i żeby platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
6: Mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Tylko od wczoraj zatrzymano i sprawdzono 18 osób, które planowały bądź nawoływały do ataków. Do tych doniesień wrócimy w kolejnych faktach. NATO to sojusz obronny, skupione na utrzymaniu pokoju. Nikt nie powinien uważać jednak, że jest to nasza słabość, powiedział dziś naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz. Podczas Warsaw Security Forum amerykański generał przedstawił swoją teorię zwycięstwa nad Rosją. Co zakłada strategia NATO? Na warszawskiej konferencji bezpieczeństwa jest reporter RMF FM Jakub Rybski.
8: Chodzi o uniemożliwienie przeciwnikowi zajęcia nawet małego skrawka terytorium NATO. Wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego mają za zadanie od samego początku blokować pierwsze uderzenia ze strony Rosji. W odparciu brałyby udział siły lądowe, powietrzne, marynarka wojenna oraz cyberwojska. Będziemy prowadzić działania na ziemi, w powietrzu, na morzu, w kosmosie i cyberprzestrzeni. W ten sposób będziemy mogli zniszczyć formację wroga, który będzie pozbawiony dostaw, a dowódcy adwersarza nie będą w stanie dowodzić swoimi siłami. Powiedział generał Aleksus Grynkiewicz. Naczelny dowódca NATO w Europie podkreślił, że jego teoria zwycięstwa nie jest planem wojskowym, lecz wspólną wizją, jak wygrać dzięki odstraszaniu i skutecznej obronie.
6: Sąd rejonowy w Nowym Targu na wniosek prokuratora aresztował 59-latkę, która w sobotę, kierując autem, uszkodziła stację paliw, 6 samochodów i motocykl. Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz niepodporządkowania się poleceniu zatrzymania pojazdu i ucieczki. 59-latka nie przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Biegli psychiatrzy ocenią teraz stan jej zdrowia.
9: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
6: W Poznaniu trwają treningi jedynej w Polsce szkółki koszykarskiej pod patronatem ligi NBA. Swoją przygodę z koszykówką zaczynają już najmłodsze dzieci.
10: Grupa docelowa między 6 a 9, więc każdy może zacząć na różnym poziomie i będzie się z nami rozwijał. My mamy również narzędzia, że będzie trochę treningu indywidualnego, treningu grupowego.
11: Spotkania z psychologami, z dietetykami, to też jest w planie tego całorocznego kursu?
12: Tak, absolutnie. To jest element naszego programu. Element, który chcemy też wplatać w taki bardzo ciekawy i przystępny dla dzieci sposób. Nie ma to być wykład, lekcja szkolna.
6: Mówili Szymon Rduch i Ola Kazimierska z NBA Basketball School Poland. Na treningi z nimi wybrał się nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. W faktach teraz to wszystko. Słyszymy się o 16. Kasiu, poprosimy Cię, żebyś opowiedziała nam, jaka będzie pogoda.
13: Oczywiście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6 dni.pl.
5: No a jaka pogoda? Trochę chmur, trochę słońca dzisiaj, w zależności od regionu. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami na północy i w centrum możliwy przelotny deszcz. Na północnym wschodzie również burze, a wysoko w górach śnieg. A na termometrach dzisiaj od 10 do 13 stopni. Miejscami w rejonach podgórskich chłodniej, tam 7 stopni. A najcieplej dzisiaj we Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze i Krakowie, tu 13-14 kresek na plusie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
9: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
4: Tu Włodek Pawlik.
13: Malarzysko Piotr Paleczny.
15: Mówi Adam Makowicz.
16: Nazywam się Rafał Blechacz.
17: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: To była muzyka z serialu Czas Honoru, która, przypomnę, jest na liście plebiscytu Top 100 RMF Classic. Do udziału, w którym zapraszamy serdecznie, a głosowanie na największe przeboje muzyki filmowej trwa cały czas przez rmfclassic.pl, przez naszą stronę. Jest 12 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Witam w poniedziałek 12 października i zapraszam na magazyn Popkultura w RMF Classic, który jak zawsze w poniedziałki pełen jest propozycji książkowych.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A już za chwilę opowiem najnowszej książce Agnieszki Schubert zatytułowanej Rozliczenie. Po godzinie 16 o swoich propozycjach opowiedzą Szymon Kloska i Tomasz Pindel w piątce z literatury. A po 17 wpadnie do nas Dariusz Stańczuk, który będzie miał tematy medyczne i powie słów kilka publikacji zatytułowanej Muzyka, wielka biografia. A na tym nie koniec. Będzie kolejny odcinek cyklu Zakochani w muzyce filmowej i ciekawy temat dniowy naszej korespondentki z Waszyngtonu, która pojawi się u nas jeszcze w tej godzinie. A do tego mnóstwo pięknej muzyki filmowej, no i trochę naszych muzycznych nowości. Za chwilę temat z filmu Titanic, teraz Kate Bush i piosenka ze ścieżki dźwiękowej do serialu Potwory, historia Liz Borden.
2: She's in the trees. It's coming.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Katarki,
3: kaszelki
2: i inne usterki.
3: Na które mamy receptę.
2: Książki, które leczą.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
4: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Fragment suity arlezjanka Bizeta grali filharmonicy wiedeńscy pod batutą Herberta von Karajana. A w magazynie Popkultura zapraszam na spotkanie z książką.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Dziś mam dla Was zaproszenie od pani Agnieszki Schubert, która jest z wykształcenia socjolożką, a z zamiłowania pisarką. To autorka powieści i thrillerów, również miłośniczka Grecji i wszystkiego, co z nią związane. I tam właśnie powstała jej najnowsza książka zatytułowana Rozliczenie, w której autorka stawia pytanie, czy przeszłość może upomnieć się o sprawiedliwość po ponad dwóch dekadach. Autorka prowadzi czytelnika przez sieć sekretów, nieoczywistych powiązań i fałszywych tropów. A o czym jeszcze jest ta książka? O to zapytałam autorkę.
2: To jest historia przede wszystkim o dwóch zbrodniach, które dzielą przeszło dwie dekady, a łączy ta sama broń. Opowieść o dwóch kobietach. Julii, która jako dziecko straciła całą rodzinę, była świadkiem jako sześcioletnia dziewczynka ogromnego cierpienia i masakry. To jest również opowieść o Agacie, czyli takiej bezkompromisowej, twardej policjantce, która w życiu prywatnym zmaga się z przemocą psychiczną, a przede wszystkim ta opowieść jest o tym, jak żyć z przeszłością, której nie możemy zmienić i której przede wszystkim nie możemy zapomnieć.
0: No i pojawia się tu jeszcze jeden ciekawy wątek, a mianowicie motyw dziedziczenia traumy pokoleniowej. No i zastanawiam się, jak to jest u pani, czy to po prostu taki chwyt literacki, temat, który dobrze się sprzedaje w dzisiejszych czasach, bo zauważyłam, że w wielu książkach taki motyw się pojawia. Czy może po prostu ma pani jakieś swoje doświadczenia w tym temacie?
2: Nie, absolutnie nie myślałam o tym, żeby to sprzedać. Zawsze, kiedy myślę o nowej historii, szukam pomysłu, który mnie osobiście poruszy, niekoniecznie z moich własnych doświadczeń. Jeżeli chodzi o Agatę i Julię, żadne z ich doświadczeń nie są moimi, więc ta historia jest od samego początku do końca fikcją literacką, ale rzeczywiście jest to temat, który bardzo nas porusza. Sama historia związana z Agatą zaczęła się zupełnie przez przypadek, dlatego że ja od czasu do czasu przeglądam social media, patrzę, co tam się dzieje, a czasem nawet zapełniam sobie czas. I tak trafiłam na filmy dotyczące przemocy psychicznej, osób o narcystycznych osobowościach, manipulantów. I weszłam sobie w komentarze i przeraziła mnie skala osób, które mówią, że żyją w takich związkach albo uwolniły się od takich związków. I to mnie tak bardzo poruszyło, że chciałam pokazać w mojej książce, że można być silną osobą w życiu zawodowym. Można na zewnątrz radzić sobie ze wszystkimi problemami i być uznawanym za człowieka nie do zdarcia, a we własnych czterech ścianach toczyć walkę, którą ciężko nam jest wygrać i którą coś, co ciężko nam przerwać samemu. Ja bardziej starałam się pokazać to połączenie pomiędzy tym dobrem a złem, to w jakim świecie żyjemy, to z czym się zmagamy i to, że nie na wszystko możemy patrzeć zero-jedynkowo i powiedzieć tak, to jest złe, a to jest dobre. Mnie generalnie najbardziej interesują emocje ludzi, doświadczenia, to jak nas kształtują, to jakie decyzje podejmujemy i dlaczego. Stąd bardziej pokazuję niż daję gotową receptę czy odpowiedź.
0: Tyle pani Agnieszka Schubert, bardzo dziękuję. Po więcej będzie trzeba już sięgnąć do książki, a tak się składa, że my mamy dla Was kilka egzemplarzy książki zatytułowanej Rozliczenie. Kto ma ochotę zanurzyć się w tę historię, to piszcie do nas w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl. A u nas teraz historia muzyczna i fragment soundtracku z filmu Niekończąca się opowieść.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mozart przy pracy skakał po krzesłach i klął jak szewc. Beethoven bałaganił i zapisywał pomysły na czymkolwiek, ale za to przygotowywał kawę zawsze w ten sam pedantyczny sposób. Geniusze i ich szalone dusze. Poznaj dziwactwa, nawyki i nietuzinkowe fanaberie największych twórców w programie Gamy i Dramy. Dzisiaj od 18:00 niezwykłe wątki z biografii klasycznych kompozytorów bada w RMF Classic Dariusz Stańczyk.
0: Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

Jest 15.43, a to jest RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Przed nami kolejne propozycje plebiscytowe Top 100 muzyki filmowej. Będzie piosenka z żywotu Briana według Monty Pythona, a potem temat serialu z Archiwum X. Wcześniej opowieść naszej korespondentki zza oceanu, a teraz Pawana op. 50 Gabriela Fauré. Gra angielska orkiestra kameralna, prowadzi Paul Tortelier.

0: Kultura w RMF Classic.
1: W tym programie śledzimy ważne wydarzenia kulturalne, opowiadamy o książkach, ale też sprawdzamy, czym żyją mieszkańcy innych krajów. Przed nami doniesienia naszej korespondentki zza oceanu Lidii Krawczuk i będzie to smaczna jesienna opowieść. Zapraszam.
0: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: szerzej otwierać się na turystów. Dziś wiele farm zarabia nie tylko na sprzedaży dyń, ale również na biletach wstępu, kukurydzianych labiryntach, przejażdżkach wozami i innych jesiennych atrakcjach. Niektóre przyjmują w sezonie dziesiątki tysięcy gości. Co roku uprawiamy dynie na powierzchni około 3 hektarów. To mniej więcej 16 kilometrów rzędów. Wszystkie dynie sadzimy ręcznie, pomagają nam amerykańscy nastolatkowie. Przygotowujemy się przez cały sezon. Teraz ludzie przyjeżdżają, wychodzą na pole i szukają idealnej dyni. To nasza ulubiona pora roku, mówi jeden z farmerów. Według amerykańskiego Departamentu Rolnictwa w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano około 667 tysięcy ton dyń. Największym producentem jest Illinois, choć dynie uprawia się we wszystkich 50 stanach. Część trafia do przetwórstwa spożywczego, a część jest sprzedawana jako dekoracje i do bezpośredniego spożycia. Wybieranie własnej dyni to świetna zabawa. Każdy lubi trochę inne. Ja na przykład wolę takie z krótszym ogonkiem, bardziej pękate. Każdy ma swoje upodobania, dlatego tak fajnie jest samemu wybrać dynie. Dynie są ważnym elementem amerykańskich jesiennych tradycji. Widać je przed domami, na werandach i w ogrodach. Według najnowszego badania National Retail Federation 42% Amerykanów obchodzących Halloween planuje w tym roku wydrążyć dynie i zrobić z niej lampion. To wszystko bardzo zbliża ludzi. Kiedy chodzisz z całą rodziną od domu do domu po słodycze, wszyscy są tacy serdeczni i gościnni. Dostajesz słodycze i jest w tym coś naprawdę miłego. Halloween to jednak tylko część jesiennego sezonu. W wielu amerykańskich domach dynie pozostają dekoracją również w listopadzie, a na święto Dziękczynienia, obchodzone w tym roku 26 listopada, przygotowuje się z nich między innymi tradycyjny pumpkin pie, czyli placek dyniowy.
1: Tyle nasza korespondentka zza oceanu, Lidia Krawczuk. Bardzo dziękuję. Kolejna jej relacja już najbliższą w środę w magazynie Popkultura. A u nas teraz jedna z najbardziej optymistycznych piosenek na naszej playliście z żywotu Briana według Monty Pythona. I to jest jedna z naszych propozycji do plebiscytu Top 100 Muzyki Filmowej. Głosowanie trwa przez rmfclassic.pl.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Niech wygra ten, przy którym robię ach i och, albo ten, przy którym wy to robicie. Głosujcie na rmfclassic.pl, zanim ja zagłosuję za was. Igor Herbert.

0: Temat serialu z archiwum Mix to kolejna nasza plebiscytowa propozycja. Wszystkie szczegóły tego plebiscytu na stronie rmfclassic.pl. Tymczasem zbliża się 16:00, przed nami już za moment kolejne fakty RMF Classic.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Szukasz finansowania dla innowacyjnego projektu? Horyzont Europa. Największy program finansowania badań Unii Europejskiej otwiera możliwości dla firm, uczelni i instytutów badawczych. O tym, jak skorzystać z programu, opowie dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w NCBR, Piotr Świerczyński.
3: Horyzont Europa to program finansujący ambitne projekty badawcze i innowacyjne realizowane we współpracy z partnerami z całej Europy. Jeśli rozwijają Państwo nową technologie, pracują nad innowacyjnym produktem lub usługą, czy prowadzą badania naukowe, warto sprawdzić możliwości finansowania, jakie oferuje ten program. W Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju bezpłatnie pomagamy na każdym etapie przygotowania projektu. Od wyboru odpowiedniego konkursu i znalezienia partnerów w Europie, po konsultację wniosku przed jego złożeniem do Komisji Europejskiej.
2: Więcej informacji na temat programu Horyzont Europa na stronie kpk.gov.pl.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
13: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
1: Po reklamie.
0: Już po 16 w RMF Classic czas na kolejne fakty. Szczegóły Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
14: Kolejnych 18 osób zostało zatrzymanych w związku z ostatnią falą agresji w szkołach. Informował o tym Donald Tusk podczas dzisiejszej odprawy z ministrami i szefami służb. Premier zapowiada, że szkoły będą pod specjalnym nadzorem, a działania policji dają poczucie bezpieczeństwa rodzicom, uczniom i nauczycielom. Do tej pory policjanci przeprowadzili 80 tysięcy kontroli, a od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób. Stabilizuje się też sytuacja w internecie, informuje szef MSWiA.
15: Dzisiejszy dzień jest znacznie spokojniejszy od tego, co było w weekend i znacznie spokojniejszy od tego, z czym mieliśmy do czynienia w piątek. Akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
14: Podkreślał Marcin Kierwiński. ABW informuje, że radykalnie spadła działalność rosyjskich botów po zniszczeniu 3 centrów danych i wyłączeniu 3 rosyjskich superkomputerów, więc nie wykorzystują sytuacji, z jaką w ostatnich dniach mamy do czynienia. Dziś zamkniętych było 10 szkół, 9 na Mazowszu, 1 w Kujawsko-Pomorskim. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie miało kontroli nad całością danych gromadzonych przez system Pegasus, stwierdzili biegli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zamówiona przez prowadzącą śledztwo w tej sprawie prokuratura opinii jest częścią raportu Sejmowej Komisji Śledczej. Biegli stwierdzili, że dane Pegasusa były przekazywane do Izraela w znacznie szerszym zakresie niż zamawiane przez CBA.
10: CBA miało kontrolę wyłącznie nad niektórymi funkcjami systemu, a więc niektóre funkcje pozostawały pod wyłączną kontrolą producenta oprogramowania, a więc prywatnej izraelskiej firmy.
14: Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Sejmowa Komisja Śledcza przedstawiła dziś sprawozdanie ze swoich prac i złożyła do prokuratury wnioski dotyczące 11 osób. Prokura przedstawiła zarzuty 7 z nich. Maksymalnie 350 tysięcy chińskich aut hybrydowych i plug-in będzie mogło trafić do Unii Europejskiej w pierwszym roku obowiązywania nowego porozumienia handlowego Brukseli z Pekinem. Unia Europejska chce w ten sposób zmniejszyć deficyt handlowy z państwem środka, bo przekracza on już kwotę miliarda euro dziennie.
16: Dla kierowców może to oznaczać mniejszy wybór niektórych modeli. Polski importer będzie konkurował o dostęp do wspólnej puli z importerami z innych krajów Unii. Trudno na razie powiedzieć, czy samochody zdrożeją, bo limit ma być zwiększany w kolejnych latach. Porozumienie zakłada także, że Chiny mają ułatwić eksport metali ziem rzadkich, ważnych m.in. przy produkcji silników.
14: O czym informowała nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
17: Są i takie fakty.
14: Miecz świetlny, którego Lord Vader używał w pojedynku z Luke'em Skywalkerem w pamiętnej scenie, gdy pada zdanie „Jestem twoim ojcem”, 12 listopada zostanie wystawiony na aukcję w Dallas. Cena wywoławcza tego unikatowego przedmiotu, używanego również na planie powrotu Jedi, wynosi $1 000 000. Choć eksperci przewidują znacznie wyższą kwotę końcową. Z faktami wracam o 17. Do usłyszenia. Teraz jeszcze pogoda od Kasi.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: A ja sprawdzam mapę pogody i widzę, że w wielu regionach pogodnie i nawet z niewielką ilością słońca. Ale na Suwalszczyźnie, w okolicach Bydgoszczy i Warszawy chmury i przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze. Wiatr dzisiaj słabi, umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. A na termometrach od 10 do 13 stopni. Cieplej we Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze i Krakowie, tu 13-14 stopni, chłodniej w Zakopanem.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
19: RMF Classic. Błyszczy gwiazdami.
20: This is Gustavo Santaolalia.
21: Hi, I'm Robbie Williams.
22: Alberto Iglesias.
23: Salute. Hello to all my Polish friends.
24: Oh, and I am Antonio Banderas.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Rod Stewart rozpoczął muzycznie tę godzinę w magazynie Popkultura w RMF Classic. Jest już prawie 10 minut po 16, a ja zapraszam na ciąg dalszy rozmów o książkach. No i coś czuję, że wątek medyczny nam się za chwilę pojawi. Z nami są już Szymon Klowska i Tomasz Pindel.
1: Cześć Katarzyno.
2: Cześć Katarzyno.
0: Cześć, dzień dobry, a co tam u was?
2: Jesień przyszła, czas do lekarza iść.
0: A coś gorzej ze zdrowiem?
1: Tak, chrypiemy troszeczkę. Katarek się zdarza. No generalnie to jest ta pora roku, kiedy wszyscy zaczynamy sobie przypominać, co to są chustki do nosa.
2: Oj,
1: i
2: tak.
1: Gdzie trzymamy różnego rodzaju leki na gardziołko i tym podobne sprawy. No i zainspirowani faktem, że wszyscy dookoła smarkają, postanowiliśmy poświęcić dzisiejszą piątkę literaturze, która porusza problematykę medyczną, można tak powiedzieć, nie?
2: Tak, innymi słowy przynieśliśmy książki, które przeczytaliśmy sobie w przychodnianej poczekalni.
1: Względnie popijając herbatę z miodem i cytryną. Zapraszamy.
0: Panowie opowiedzą o tym wszystkim już za kilka minut, a ja w międzyczasie zagram jeszcze temat z filmu Amelia.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Kloszka i Tomasz Pindel.
1: W dzisiejszej piątce rozmawiamy o książkach, które poruszają problematykę medyczno-lekarsko-zdrowotną i zaczynamy od poważnego reportażu pod tytułem, takim bardzo filmowym powiedziałbym, Lekarze prowincjonalni. To jest dzieło Marcina Stasiaka.
2: Filmowym być może, zresztą książka obfituje w bardzo wzruszające zdjęcia, najróżniejsze z polskiej prowincji, gdzie się pojawiały, a to placówki lekarskie, a to osoby, które lekarzami, felczarami, pielęgniarkami po prostu były. Natomiast to jest książka, która strasznie mnie ujęła i przekonała i chciałbym, żeby miała jeszcze 10 kolejnych tomów, bo to jest po prostu fantastyczna opowieść o PRL-u i o Polsce prowincjonalnej, rzeczywiście z medycyną w roli głównej, no ale dowiadujemy się tu całej masy rzeczy o demografii na przykład, jak ona się kształtowała po II wojnie światowej.
1: Zgoła inaczej niż dziś.
2: No i w ślad za elektryfikacją rewolucja, która polegała na tym, że rzeczywiście tych wszystkich wykształconych ludzi się w Polskę prowincjonalną, w Polskę powiatową, w Polskę gminną wysyłało, żeby oni Polskę leczyli. To są absolutnie wstrząsające opowieści, bo pamiętajmy też o tym, że to była Polska, która nie była przyzwyczajona jeszcze do istnienia kogoś takiego jak lekarz. W ślad za tym szła jakaś propagandowy wysiłek, żeby ludzi przekonać do tego, że korzystanie z usług lekarskich jest konieczne, ale są tu też opowieści absolutnie ujmujące. Na przykład o tym, jak były budowane szpitale, przychodnie w Polsce B, C i tak dalej. Jak były budowane? Czy niespołecznym często. To znaczy ludzie się skrzykiwali i 50% kosztów postawienia budynku brali na siebie.
1: Ty zanurzyłeś się w medycznej przeszłości, ja sięgam do przyszłości, czytając powieść, najnowszą powieść Bory Chang. To jest koreańska pisarka, całkiem już ona jest dobrze znana, bo wyszły jej tomy opowiadań, tak jak Przeklęty Królik, czy Rozkład Północy, czy jeszcze Poddajcie się Ziemianie. Więc mamy teraz powieść. Powieść nazywa się, jak powiedziałem, Łowcy Bólu i przyłożyła ją na polski Dominika Chybowska-Young. I jest to thriller z takimi elementami science fiction, który kręci się wokół jakby dwóch zasadniczych wydarzeń, czyli z jednej strony mamy firmę, która pracuje nad lekiem, firmę medyczną, lekiem, który ma uśmierzyć wszelki ból, zlikwidować ból w życiu ludzkim, a z drugiej strony mamy sektę religijną, dla której cierpienie, przechodzenie przez ból jest oznaką człowieczeństwa i należy właśnie do tego dążyć, żeby czuć się prawdziwym człowiekiem. I wokół tego fokusują się dość dramatyczne wydarzenia. Tam są zbrodnie, zamachy, historie dramatyczne, rodzinne, rzeczywiście thriller, jak się patrzy, chociaż poprowadzony w bardzo szczególny sposób, bardzo nietypowy, tak bym powiedział. Więc z jednej strony się czyta po prostu sensacyjnie, z drugiej strony jest to książka, która zaprasza do refleksji nad tym, czym ból jest i co my jako ludzie, my jako społeczeństwo powinniśmy z nim, albo nie powinniśmy robić.
2: Do przychodni, szpitali i w ręce pielęgniarek i lekarzy wrócimy już po przerwie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Jan Stokłosa. Dla mnie sceną nie do zapomnienia jest scena komponowania Requiem z filmu Amadeusz Milosza Formana. I o niej wam opowiem.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
5: Play. Rozwiązania dla biznesu.
6: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
7: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów NCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Po reklamie.

0: No i co my tam dziś mamy w kąciku komiksowym? Rozumiem, że również idziemy do lekarza.
1: Nie do końca. Płyniemy do Japonii, ale wątki medyczne też się w tym komiksie pojawiają. Jest to absolutnie wspaniały album, za który odpowiada dwóch rysowników. Znany nam doskonale Portugalczyk pracujący we Francji, Cyril Pedrosa.
0: No jak my go cenimy, lubimy
1: oraz
0: i uwielbiamy.
1: Nieznany, mnie przynajmniej dotąd, japoński rysownik Taiyo Matsumoto, którzy wspólnie stworzyli dzieło pod tytułem Nanbanjin. I wspólnie, ale osobno, ponieważ to jest komiks, który się czyta jakby z dwóch stron, czy jak, że tak powiem, po europejsku otwieramy album, to tam jest historia narysowana i opowiedziana przez Cyrila Pedrosę, a jak spojrzymy na tył tomu, to jakby od tyłu zgodnie z japońską logiką czytania mamy historię narysowaną przez pana Matsumoto. I to jest ta sama historia opowiedziana z dwóch perspektyw. Historia bardzo przypominająca znany serial Shogun, w tym sensie, że mamy tutaj Portugalczyka, który trafia w wyniku katastrofy morskiej do, znaczy bardziej wypadku na morzu, do Japonii, opiekuje się nim starszy rybak i ten mężczyzna powoli wchodzi w rzeczywistość tego zupełnie dla siebie obcego świata i jakby ta część portugalska pokazuje to bardziej z jego strony, a ta część japońska bardziej ze strony właśnie tych ludzi, którzy go otaczają, przede wszystkim tego rybaka, który się nim opiekuje. Niby prosty pomysł, ale świetnie wykonany i muszę powiedzieć, że samo oglądanie, wertowanie, zwłaszcza plansz Pedrosy, to jest coś nieprawdopodobnie przyjemnego. Na przykład kwestia kolorów, tonacji, które tam się zmieniają. To jest tak nieprawdopodobnie dopracowany komiks, że jak już go przeczytamy, poczyta się go szybko i bardzo, bardzo wciąga, to potem sobie możemy kontemplować, czysto estetycznie jest to wspaniałe doznanie.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Rozmawiamy dzisiaj o książkach, które w medyczne tematy się zanurzają. No i teraz czas na poważny reportaż, gruby i istotny w swoim przekazie. Rzecz będzie o substytutach medycznych.
2: Tak, czyli o tak zwanych lekach generycznych. Wybieramy się do Stanów Zjednoczonych, które, jak wiemy, słyną z tego, że co jak co, ale służba zdrowia tam kompletnie nie działa. Ale wybieramy...
1: Ale biznes farmaceutyczny całkiem dobrze działa.
2: Tak, ale jest to droga przez Indie, Chiny, Brazylię i Afrykę. Czym są leki generyczne?
1: No rozumiem, że są takie zastępcze, że masz jakiś przepis i
2: to tańsze zamienniki, tak, które tak nie różnią się niczym.
1: Tak się
2: od, nie różnią niczym od tak zwanych oryginałów. Okazuje się, że nie, bo to są zamienniki, które nie są zamiennikami, bo często one są tworzone i komponowane bez receptury. To znaczy wygasają jakieś tam patenty na leki. Można zacząć robić zamienniki ich tańsze, ale żeby je zrobić, to musisz mieć przepis. A tego przepisu często nie ma.
1: Czyli okazuje się, że leki... zrobię białą pigułkę.
2: Więc okazuje się, że często, o czym Catherine Eban opowiada, leki generyczne, zamienniki, nie są lekami, tylko wręcz przeciwnie, bywają trucizną. I to jest książka, chyba pierwszy raz w 20-letniej historii audycji. Ja nawet chciałbym powiedzieć, nie czytajcie, nie sięgajcie, bo jest to absolutnie przerażające. No ale wiadomo, że jednak wiedza jest najważniejsza, więc koniec końców chyba trzeba tą książkę otworzyć.
1: Jestem przekonany, że Filip K. Dick przeczytałby ten reportaż z ogromnym zainteresowaniem jako konsument różnego rodzaju leków, pewnie niegenerycznych jednakowoż, chociaż w sumie to nie wiem. Jestem świeżo po lekturze czegoś, co można nazwać biografią, a może bardziej esejem biograficznym, czy jakąś taką opowieścią biograficzną, poświęcono właśnie temu jakże znanemu pisarzowi science fiction, którego wszyscy powszechnie kojarzą z Blade Runnerem, ale on przecież pozostawił po sobie ogromny dorobek literacki. Za tę biografię odpowiada znany także w Polsce Manuel Carrère, francuski pisarz celujący generalnie w non-fiction. Rzecz nazywa się Ja żyję, a wyście pomarli. I to jest absolutnie fascynująca historia, to się świetnie czyta.
2: Było to fascynujące
1: życie. To było fascynujące życie, a...
2: składające się z obsesji różnych medycznych i hipochondrycznych.
1: I religijnych,
2: ilości.
1: Podkręcanych tą tak, medycznością. Tak. Tam jest taki pod koniec, pada bardzo wymowne zdanie o tym, że mózg Filipa K. Dicka macerował się w marynacie leków przez lata 60. i potem w kolejnych latach dawało to bardzo wyraziste efekty. To jest absolutnie fascynująca historia właśnie twórcy, człowieka, które są skonstruowane w znacznej mierze na tym, co wyczytać można w jego powieściach. To też jest ciekawy, taki nieortodoksyjny zabieg biografii.
2: A płynące z twoich ust jest o tyle przekonujące, że ty nie lubisz biografii, ich nie czytasz.
1: Praktycznie nigdy, a jeszcze jak zobaczyłem, że ona jest fabularyzowana jakoby, to pomyślałem, nie wezmę do rąk, no ale wziąłem, przeczytałem pierwszy akapit i tak i skończyłem na ostatnim. Bardzo wciągająca, bardzo frapująca rzecz. I medycznie daje do myślenia.
2: Tak, nie wiemy, czy to jest książka, która leczy.
1: Nie, no leczy na przykład z niechęci do czytania Filipa K. Dicka, bo po niej się bardzo chce czytać Filipa K. Dicka.
2: No to czytajmy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzamy obywatelkę Cepelię, nową wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nas z kolei odwiedzą twórcy spektaklu Wojna na słowa, który opowiada o wojnie informacyjnej i rosyjskiej dezinformacji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

Jest 16:43 w RMF Classic, muzyka, która umila czas w drodze do domu, ale też w każdej innej sytuacji. Już wkrótce u nas temat z filmu Wabank. Wcześniej posłuchamy drugiego tańca słowiańskiego, op. 46 Antonina Dworzaka. I to będzie wykonanie Europejskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadzi Nicolas Arnoncourt. A teraz zabrzmi fragment koncertu na trąbkę de dur Telemana. I to będzie wykonanie Academy of St. Martin the Fields pod batutą Jona Brauna.

jutro po 15:00. Zapraszam serdecznie. O 18:00 pasaż ekonomiczny, a po nim gamy i dramy, czyli program, który poprowadzi Dariusz Stańczuk. Ja kłaniam się pięknie, dobrego wieczoru. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
5: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
8: Minęła 18, czas na nasz pasaż ekonomiczny. Przedstawi go Michał Zieliński.
4: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
9: Przyznana dziś Nagroda Nobla dla ekonomistów, którzy przypominają w swoich pracach, że ekonomia jest nauką społeczną. Nauką korzystającą co prawda z narzędzi nauki ścisłej, ale w odróżnieniu od fizyki czy chemii, nauką, która musi brać pod uwagę to, że siłami wpływającymi na mechanizmy gospodarcze jest jednak suma decyzji ludzi, jednostek z ich emocjami, odruchami, nawykami i wiedzą. Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla trafiła dziś do wiekowych amerykańskich ekonomistów Roberta E. Halla z Uniwersytetu Stanforda oraz Michaela Woodforda, wykładającego na Uniwersytecie Columbia. A uhonorowano ich właśnie za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji, czyli za, upraszczając, obserwację, że stabilizowanie gospodarki przez władze polega w dużym stopniu na zarządzaniu oczekiwaniami społeczeństwa. Moje badania skoncentrowane są m.in. na tym, że władze państwowe nie powinny postrzegać działań na rzecz stabilizacji jako zadania dla ludzi, którzy sobie zmieniają parametry gospodarcze w sposób niezależny od tego, jak ludzie tworzący tę gospodarkę owe zmiany odbierają. Tak to tłumaczy Michael Woodford, podkreślając, że zmiany w polityce gospodarczej prowadzą właśnie do zmian oczekiwań na najniższym poziomie. Chodzi o decyzje zakupowe ludzi albo o politykę płacową firm na przykład. Te prace przyczyniły się więc do lepszego rozumienia skutków decyzji władz, czyli rządów czy banków centralnych. A skoro mowa o polityce ekonomicznej rządu, w tym przypadku polskiego rządu, to właśnie ukazało się ostrzeżenie przed rozdawaniem u nas kosztownej kiełbasy wyborczej, kosztownej, bo sprawianej wyborcom na kredyt. Agencja ratingowa Fitch obawia się, że deficyt budżetowy w Polsce w przyszłym roku będzie jeszcze wyższy niż do tej pory szacowano i przekroczy 7% PKB. W związku z tym publiczny dług w Polsce ma w 2028 roku przekroczyć już 73%.
4: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Classic, Dariusz Stańczuk, dobry wieczór. Jak to w poniedziałki o tej porze, polecam opowieści o osobliwościach znanych kompozytorów, muzyków, a wszystko po to, by odkrywać w geniuszu człowieka. Dziś edycja skrzypcowa, bo konkurs Wieniawskiego od paru dni mamy.
1: Gamy i dramy. Niezwykłe wątki z biografii słynnych kompozytorów w RMF Classic.
0: Kiedyś byłem młody i interesujący, teraz jestem stary i interesowny, mawiał Henryk Wieniawski, który odszedł w wieku raptem 44 lat, trapiony chorobą serca i otyłością. Z tą interesownością chodzi o to, że słabość do hazardu miał nasz wybitny skrzypek, gdy już przy pieniądzach był jako słynny wirtuoz, na pieniądze grał w karty. Znikał przez to na całe tygodnie, porzucając życie koncertowe. A zaczął to życie jako cudowne dziecko w Paryżu, jako 11-letni chłopiec ukończył konserwatorium ze złotym medalem i był najmłodszym tak docenionym absolwentem. Na początku tych studiów mały Henryk na paryskiej ulicy spotkał raz Fryderyka Chopina. Prowadząca Henryka za rękę mama szepnęła mu, żeby przy powitaniu pana Chopina ładnie się zachował. Henryk zdjął grzecznie czapeczkę, to jedną ręką, drugą wyjął z buzi długi cukierek i nieoblizanym jeszcze końcem cukierka poczęstował Chopina. Reakcji obdarowanego cukierkiem nie znamy. Wiemy, że sytuacja bawiła Paryżan jeszcze długo po tym słodkim zajściu. U nas tymczasem pianista Jerzy Marchwiński i były przewodniczący jury konkursu Wieniawskiego, skrzypek Konstanty Andrzej Kulka. Panowie przypomną słynną kompozycję Henryka Wieniawskiego, oto w tonacji D-dur koncertowy Polonez.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzamy obywatelkę Cepelię, nową wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nas z kolei odwiedzą twórcy spektaklu Wojna na słowa, który opowiada o wojnie informacyjnej i rosyjskiej dezinformacji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer, moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.

0: Downtown i w tej piosence Anya Taylor-Joy. To piosenka z filmu Ostatniej nocy w Soho. W Poznaniu 17. konkurs imienia Henryka Wieniawskiego. U nas skrzypcowa edycja Gam i Dram. Przy okazji warto wspomnieć, że wysyp utalentowanych skrzypków nastąpił w epoce baroku. Takim wybitnym barokowym violinistą był Arcangelo Corelli. To on jest twórcą nowoczesnej techniki gry na skrzypcach i chociaż nie spisał żadnego podręcznika, przekazał wszystko swoim uczniom, jak Francesco Geminiani, jak Pietro Locatelli. Jego działalność pedagogiczna i kompozycje, choćby zbiór sonat z 1700 roku, miały ogromny wpływ na technikę skrzypcową we wszystkich muzykalnych krajach Europy. Jako dyrygent rzymskich orkiestr, Corelli wprowadził też zasadę rygorystycznego prowadzenia smyczków przez wszystkich instrumentalistów, tak zwany jednolity smyczek. Natomiast sam, grając na skrzypcach, wpadał w trans i straszył bliźnich płonącymi, jak pisano, oczami. Podczas występów twarz Corelliego miała się nienaturalnie wykrzywiać, oczy błyszczały piekielnym blaskiem i poruszały się tak, jakby muzyk cierpiał katusze w jakiejś przeraźliwej agonii.
1: Gamy i dramy. Szalone wątki z biografii klasycznych kompozytorów w RMF Classic.
0: Tym bardziej przerażał Corelli podczas występów, że tak na co dzień to był człowiek bardzo spokojny, stateczny, szanowany przez rzymskich wielmożów i papieży. Pochowany w Panteonie, tuż obok malarza Rafaela Santiego, Arcangelo Corelli przypomni się fragmentem 8 Concerto Grosso op. 6.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.

0: promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
6: Już za kwadrans 19, to jest poniedziałkowy wieczór w RMF Classic. O tej porze u nas opowieści o osobliwościach muzyków klasycznych, w program Gamy i Dramy, a w ramach przerywnika już teraz jeden z filmowych utworów, na który przed Dniem Muzyki Filmowej głosujecie w plebiscycie Top 100 Muzyki Filmowej. Jerzy Rogiewicz, temat z serialu 1670. Bardzo proszę, głosowanie w ramach plebiscytu cały czas odbywa się na rmfclassic.pl.

0: True Colors i kolorowa Cyndi Lauper w tej właśnie pamiętnej piosence w Poznaniu przesłuchania w ramach pierwszego etapu konkursu wieniawskiego, a u nas skrzypcowa edycja Gam i Dram.
1: RMF Classic, Gamy i Dramy. Nietuzinkowe życiorysy słynnych kompozytorów bada Dariusz Stańczuk.
0: Genialnym włoskim wirtuozem skrzypiec i kompozytorem był bez wątpienia Niccolò Paganini. Diabelski skrzypek, tak o nim mówiono, bo nie dawano wiary, że można tak grać na skrzypcach bez jakiegoś paktu z diabłem. Z tego też powodu Kościół początkowo odmówił pochówku ciała muzyka na poświęconej ziemi. A zdumiewał Paganini ziemian grą, której pomagała jego anatomia, jak stwierdzono. Jak się przypuszcza, cierpiał Paganini na zespół Marfana, która to choroba uelastyczna. Styczniła mu nadzwyczajnie palce, miał też przy okazji też nadludzki zasięg dłoni i specyficzny kształt obojczyka. Pewnie także dzięki temu wszystkiemu osiągnął nadludzką techniczną biegłość. To Paganini spopularyzował nowe sposoby gry na skrzypcach, jak superszybkie flażolety czy pizzicato, wykonywane lewą ręką szarpanie strun. Inna sprawa, że od małego zmuszał go do wielogodzinnych ćwiczeń. Ojciec despota za każdy błąd Niccolò od ojca obrywał. No, takie były czasy. Jego słynną kompozycję zagra nam teraz jedyny Polak, który w całej historii skrzypcowego konkursu imienia Paganiniego w Genui ów konkurs wygrał. Mariusz Patyra i Caprice a Moll Niccolò Paganiniego.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
8: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Po reklamie.
17: Twoje domowe Hollywood. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Tu Igor Herbut.
1: W Top 100 nie ma przypadków. Są tylko dobre wybory, a także moje osobiste wybory. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Posłuchajcie propozycji.

0: Lalo Schifrin i jego muzyka z filmu Mission Impossible. Najzdolniejsze skrzypaczki i najzdolniejsi skrzypkowie do 30 roku życia rywalizują w Poznaniu w ramach konkursu wieniawskiego. U nas na to okoliczność opowieści o legendarnych skrzypkach. Antonio Vivaldi był jednym z najważniejszych kompozytorów baroku, ale także znakomitym skrzypkiem. Ojciec Antonia, zawodowy fryzjer, balwierz, ale też uzdolniony skrzypek, zaszczepił w synu miłość do muzyki i do skrzypiec przy okazji też. To skrzypce w wyobraźni Antonia wygrywały nowe melodie, które akurat wpadały mu do głowy w najróżniejszych okolicznościach. Raz kiedy Vivaldi, ksywka Rudy Ksiądz, odprawiał mszę, taka melodia mu do głowy wpadła, że przerwał liturgię i wybiegł na zakrystię, by tam czym prędzej ten muzyczny temat zanotować.
1: RMF Classic. Gamy i dramy. Osobliwości z biografii znanych kompozytorów wyszukuje Dariusz Stańczuk.
0: Przez większość życia pracował Vivaldi jako nauczyciel muzyki w weneckim sierocińcu. Stworzył tam słynny na całą Europę w pełni kobiecy zespół i to dla tej orkiestry napisał większość swoich koncertów, a samych koncertów skrzypcowych stworzył ponad 200. Na blisko 200 lat zapomniany Antonio Vivaldi dopiero w 20 stuleciu zaistniał w świadomości melomanów, przede wszystkim dzięki czterem porom roku, czyli czterem koncertom skrzypcowym. Cudowna to barokowa muzyka ilustracyjna, a przy tym sprawdzian dla każdego skrzypka niebagatelny. Oto finał koncertu Lato, letnia burza z czterech pór roku. Z zespołem Europa Galante gra skrzypek wyśmienity Fabio Biondi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Jan Stokłosa. Dla mnie sceną nie do zapomnienia jest scena komponowania Requiem z filmu Amadeusz Milosza Furmana. I o niej wam opowiem.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Po reklamie.

0: Filmowa produkcja pod tytułem Biuro i temat J.A. Fergusona. Wracamy do skrzypiec i skrzypków, którzy pierwsze skrzypce grają dziś w programie Gamy i Dramy. Urodzony w 1875 roku Fritz Kreisler, skrzypkiem był niezwykłym, charyzmatycznym. Urzekał słuchaczy grą w stylu gemütlich, tak mawiano, bo też właśnie takie przytulne, ciepłe dźwięki i brzmienia ze skrzypiec wydobywał. Może dlatego tak o jakość dźwięku dbał, że jako czterolatek pierwsze skrzypce musiał sobie sam złożyć z pudełka po cygarach i czterech sznurowadeł. Te sznurowadła nie brzmiały najlepiej, dlatego potem jak pierwsze skrzypce od ojca muzyka dostał, grał na nich tak czule, jak tylko było można.
1: RMF Classic, Gamy i Dramy. Niezwykłe biografie klasycznych kompozytorów przegląda Dariusz Stańczuk.
0: Życie Fritza Kreislera pełne było sensacji. Pierwszą sprawił tym, że jako 7-letni brzdąc został studentem konserwatorium wiedeńskiego, co rekordem było niepobitym. Co ciekawe, student Kreisler nie znosił ćwiczyć i tak pozostało. Był zdania, że muzyka rodzi się w mózgu, w głowie, nie w palcach. Porównywał to do strzelania z pistoletu. Celujesz i pociągasz za spust. Musisz po prostu dokładnie wiedzieć, mieć to w głowie, jaki dźwięk chcesz osiągnąć. I tak to działa. Często wychodził Kreisler na scenę bez żadnego przygotowania i tak porywał na koncertach tłumy, także własnymi kompozycjami. Oto Syncopation Fritza Kreislera grają pianista Julien Quentin i skrzypek Ray Chen.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzamy obywatelkę Cepelię, nową wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nas z kolei odwiedzą twórcy spektaklu Wojna na Słowa, który opowiada o wojnie informacyjnej i rosyjskiej dezinformacji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Dzień dobry.
6: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
5: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
6: Interesujące, ale co to?
5: Lokata banku pocztowego.
6: Biorę.
5: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
7: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i

0: mojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
1: Play. Rozwiązania dla biznesu.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Po reklamie.

Filmowa kompozycja Elmera Bernsteina, Hollywood and the Stars. Dziś ostatni dzień przesłuchań w ramach pierwszego etapu konkursu.

0: Joe Cornaro. Kiedy sprawa wyszła na jaw, oskarżony o porwanie dziewczyny muzyk musiał z Padwy w przebraniu mnicha uciekać.
1: Gamy i dramy. Niezwykłe wątki z biografii słynnych kompozytorów w RMF Classic.
0: Bohater tej opowiastki zapisał się w historii muzyki, ale też fizyki i akustyki. W roku 1714 odkrył zjawisko zwane tonem dyferencjalnym, albo inaczej brzmieniem Tartiniego. Przy jednoczesnym czystym wydobyciu dwóch dźwięków o określonych częstotliwościach ludzkie ucho słyszy trzeci, niższy dźwięk. To właśnie odkrył Tartini, który wynalazł też diabelski tryl, il trillo del diavolo. Słychać ten tryl w słynnej sonacie, którą sobie Tartini wyśnił. Śniło mu się, że podał skrzypce diabłu, a ten zagrał przepięknie. Także on, Tartini, nieudolnie spisał tę kompozycję już po przebudzeniu. Sonata skrzypcowa G-moll Giuseppe Tartiniego teraz u nas we fragmencie. Posłuchajmy, jak brzmi ostatnia, trzecia część tego dzieła.

0: Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Nie potrzebujesz ekranu, by zobaczyć film. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Spaghetti w porze kolacji, bardzo proszę. Spaghetti western, dobry zwy imprzytki i muzyka Ennia Morricone. Na te właśnie kompozycje mistrza Ennia głosujecie w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. To jedna z atrakcji naszego programu, która przybliża nas do Dnia Muzyki Filmowej. Ten już 27 października. Z tej okazji ruszyła także druga edycja konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic. W tym roku mamy tu dla Was aż trzy wspaniałe nagrody. To vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. To wszystko. Przewodniczącą jury jest jedyna i niepowtarzalna Kajach, a Wy, jeśli chcecie wygrać voucher na podróż marzeń, to wystarczy, iż nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic, no i oczywiście dodać odpowiednie hasztagi.
1: Pokaż, co ci w duszy gra. Twój filmowy cover w RMF Classic.
0: Wszystkie informacje i szczegóły dotyczące tej właśnie zabawy znajdziecie na rmfclassic.pl, a także w naszych social mediach. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. Johann Strauss, syn teraz, król wiedeńskiego walca i jego wiedeńska krew, uwertura do tej opery.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, w takim plebiscycie nie mogło zabraknąć moich typów. Głosujcie na Foresta Gumpa, na Once, a już na pewno na Legendę Ashitaki. Bo jak to słyszę, to mam ochotę natychmiast przerwać wszystko i po prostu słuchać. Ale to tylko moja lista. A jakie są wasze ulubione filmowe dźwięki? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama. Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowid.
3: Po reklamie.
9: Twoja prywatna sala kinowa. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

temat z filmu Gladiator. To jest poniedziałkowe wieczorne RMF Classic. Za chwilę Andrzej Seweryn przeczyta kolejny fragment lalki Bolesława Prusa, ale zanim to jeszcze Free Guy i z tego filmu Frankie Valli w piosence Can't Take My Eyes Off You.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Mój człowieku, co mówiliście o krwi? Spytała panna Izabela Węgiełka. To dawna historia, odparł Węgiełek. Jeszcze mi ją dziaduś opowiadał. Opowiedzcie ją, nalegała panna Izabela. W dawnych czasach, po tych kamieniach, cośmy nimi szli, płynęła woda. Na dnie potoku leżał jeden spory kamień. W rzeczy samej była tam dziura, właśnie nawet okno do podziemiów, gdzie są zachowane wielkie skarby, jakich by na całym świecie nie znalazł. A między tymi majątkami, na szczerozłotym łóżku, śpi panna, może nawet jaka hrabini, bardzo śliczności i bogato odziana. Ta zaś panna śpi przez taki interes, że jej ktoś wbił złotą szpilkę w głowę, może ze zbytków, a może i z nienawiści. Bóg ich tam wie. Tak śpi i nie ocknie się, dopóki jej kto szpilki z głowy nie wyciągnie i potem się z nią nie ożeni. Ale to rzecz ciężka i nawet niebezpieczna, bo tam w podziemiach pilnują skarbów i samej panny różne straszydła. Dwa razy do roku, na Wielkanoc i na Święty Jan, usuwał się kamień, co leżał na dnie potoku, i jeżeli kto stał wtedy nad wodą, mógł zajrzeć do otchłani i widzieć tamtejsze dziwy. Jednej Wielkanocy przyszedł tu do zamku młody kowal z Zasławia. Stanął nad potokiem, aż naraz usuwa się kamień, a mój ci kowal widzi wory pieniędzy, misy ze szczerego złota i tyle drogiej odzieży jak na jarmarku. Ale najpierw wpadła mu przed oczy śpiąca panna, taka, mówił dziaduś, śliczna, że kowal stanął słupem. Spała se i tylko jej łzy płynęły, a co która upadła, zaraz zamieniała się w klejnot. Już kowal chciał wejść do podziemiów, ale że czas przeszedł, więc znowu kamień zamknął się, aż zabulgotało w potoku. Od tego dnia mój kowal nie mógł sobie miejsca znaleźć na świecie. Robota leciała mu z ręki. Gdzie nie spojrzał, widział ino potok jak szybę, a za nią pannę, której łzy płynęły. Na tydzień przed świętym Janem wcale się stąd nie ruszył, tylko czekał. I doczekał. W samo południe kamień odsunął się, a mój kowal z siekierą w garści skoczył w jamę. Co się tam, mówił dziaduś, koło niego nie działo. Włosy na głowie stają. Otoczyły go przecie takie poczwary, że inny umarłby od samego ich wejrzenia. Siadały mu na plecach, chwytały go za surdut, za rękawy, ale żaden nie śmiał go skrzywdzić, bo wiedzieli, że się kowal nie boi. Zaś przed niebojącym się złe umyka jak cień przed człowiekiem. Dobrał się nareszcie mój kowal do złotego łóżka, gdzie już nawet poczwary nie miały dostępu i nos stanęły w koło. On zaraz zobaczył w głowie panny złotą szpilkę, szarpnął i wyciągnął ją do połowy. Aż krew trysnęła. Wtem panna łapie go rękami za surdut i woła z wielkim płaczem: czego mi ból robisz, człowieku? Wtedy dopiero kowal się zląkł. Strachom tego tylko było trzeba. Który miał największy pysk, skoczył na kowala i tak go kłapnął, że krew trysnęła przez okno i poplamiła kamienie, co państwo na własne oczy widzieli. Od tej pory kamień zatkał okno do podziemiów, że go już nikt znaleźć nie może. Potok wysechł, a panna została w otchłani na pół rozbudzona. Płacze teraz już tak głośno, że ją czasem i pastuchy słyszą na łąkach i będzie płakać wiek wieków.
0: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.

I na ten temat oddajecie głosy w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej Rocky. Rocky, oczywiście tak właśnie brzmi. Część pierwsza debiutowała 50 lat temu, a dwie dekady temu do kin weszła szósta odsłona tej historii, film Rocky Balboa. Sylvester Stallone, zapytany jakiś czas później, czy jeszcze niezłomnego boksera o ksywce Sly zagra, a spytano aktora nadgryzionego zębem czasu, jak też skalpelem, Stallone odpowiedział: a z kim miałbym teraz walczyć? Chyba z Parkinsonem albo z Alzheimerem. Po tylu ciosach w głowę ma jednak wciąż facet poczucie humoru, prawda? Takiego poczucia warto się trzymać. Dariusz Stańczuk, dziękuję za to wieczorne spotkanie. Za chwilę Franciszek Schubert z Impromptu Esdur, a teraz Mozart z fragmentem Divertimenta D-dur. Słuchacie RMF Classic.

0: reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Psst! Cześć, to Influencer. Ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Po reklamie.
12: RMF Classic. Klasyka na cztery pory roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pełne ptactwa, ciekawskie lisy zaczajone w trawie, szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co możecie spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Wielcy mistrzowie w twoim samochodzie.

To była propozycja do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Jeśli macie wątpliwości, głosujcie na moje typy. Ja nie mam żadnych. Igor Hermut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzamy obywatelkę Cepelię, nową wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nas z kolei odwiedzą twórcy spektaklu Wojna na słowa, który opowiada o wojnie informacyjnej i rosyjskiej dezinformacji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut, zapraszam.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Dwie siostry, dwa różne temperamenty, chłodny rozsądek i gorąca namiętność. Czy w świecie konwenansów jest miejsce na prawdziwe uczucia? Odkryj ponadczasowe arcydzieło Jane Austen w zupełnie nowej odsłonie. Rozważna i romantyczna. Film, który skradnie twoje serce. W kinach od 16 października.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
11: RMF Classic. Twój codzienny rytuał piękna.

0: coś, co...
1: Wolno mu ryzykować. To nie znaczy wcale, że odpuszcza. O nie, kiedy przyjdzie co do czego, będzie ostrzej, groźniej i zuchwalej. Tak w każdym razie się pociesza. Tylko dlatego jeszcze tu jest, chociaż zawsze czuł się w tym wrogim domu jedynie gościem. Chyba wolałby być dla nich wszystkich niewidzialny, ale oni wciąż zawracają mu głowę i oczekują różnych przysług. W kółko czegoś chcą. Podwozić, załatwiać, naprawiać, ogarniać. Szkoła, praca, teść, rodzinka i te pierdoły, które ludzie uważają za atrybuty szczęścia. Brzydzi się tym. Nudzi go to. Przepełnia go gniew, że musi to robić zamiast oddawać się swoim pasjom. Zwłaszcza teraz, kiedy ma ambitne plany i w jego życiu wreszcie wszystko zaczyna iść jak powinno. Czuje się mocny i niezwyciężony. A kiedy przychodzą chwile słabości, przypomina sobie o swoich dokonaniach, bo ma cenne pamiątki. To pomaga. Znów wybiega w przyszłość i opracowuje strategię. Znów wie, jakie jest jego przeznaczenie. Sklasyfikował wszystkie dostępne lalki i ustawia teraz grafik kolejności zdobycia całej kolekcji. Byłby dziś o wiele bliższy głównego celu, gdyby nie ona. Karykatura lalki. Wybrakowana zabawka z wgranym błędnie zestawem słów. Wycofana z obiegu i brzydka jak noc. K***a, musiała wcześniej wrócić z tej jebanej roboty. Czy naprawdę nie może chociaż raz zostać w biurze? Najlepiej na zawsze.
2: Co robisz?
1: Słyszy jej piskliwy głos i w żołądku przewraca mu się obfite śniadanie, które zjadł godzinę temu. Co z tego, że jest 16? Nic. Burczy. Zamyka laptopa, żeby nie zauważyła jego kolekcji lalek. Pracuję.
2: Zrobiłeś to, o co cię prosiłam? Myślisz, że możesz sobie tak siedzieć całymi dniami w domu, a ja będę na ciebie robiła? Albo tato? Gdyby nie mój tato, nie mielibyśmy na prąd. Nawet tej jednej sprawy, o którą cię prosiłam, nie załatwiłeś. Zeżarłeś cały boczek, a patelnię razem z resztkami jajek wrzuciłeś do zlewu?
1: Wali naczyniami.
2: Ty brudasie!
1: I się zaczyna. Ale on nie słucha. Widzi, że ona otwiera i zamyka usta. Widzi jej podrygujący brzuch i wszystkie fałdy. Myśli, że gdyby wbił tam nóż, ciężko byłoby się dostać do narządów wewnętrznych. Otłuszczone nerki, wątroba, śledziona i żołądek. Otłuszczone serce. Cała jest otłuszczona. Obrzydlistwo.
3: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo

wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.